0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciekawie. Zaczniemy go od dnia dogoterapii, co jako wielkiemu miłośnikowi psów jest mi bardzo na rękę. A może na łapę? We wtorek czeka nas dzień Bluma, czyli zachęta do uprawiania tego, co czynił bohater Ulyssesa. Spacerowania po mieście i jego zakamarkach. Środa 17 czerwca to z kolei dzień walki z pustynnieniem. Nie pogniewamy się zatem na odrobinę deszczu. Czwartek to coś dla głodomorów. Dzień sushi, ale też dzień przeciwdziałania mowie nienawiści. A w piątek dzień leniwych spacerów. Kalendarz świąt nietypowych podpowiada nam, co robić i o czym myśleć. A jeśli szukacie jeszcze więcej inspiracji, to zapraszam na spędzenie tej godziny razem ze mną. Myślę, że możecie zaczerpnąć powiewu natchnienia. Gustaw Nowak, przed nami naprawdę sporo ciekawych tematów i spotkań, także zaczynajmy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A na wstępie zachęcam do wysłuchania przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń tygodnia prosto od, oczywiście, Beaty Korzeniowskiej. Jak zawsze będzie krótko, acz treściwie. A sprawie przyjrzała, a może przysłuchała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę kolejne tematy. Warto zostać.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Niewidomym, słabosłyszącym, głuchym czy niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych, w urzędzie czy w szpitalu. Regionalne Centra Komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich. W Bydgoszczy centrum mieści się przy Poznańskiej 31. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się remont konserwatorski pomnika tysiąclecia. Ten od lipca 1967 roku stoi na skwerze między ulicami Markwarta, Rejmonta, Kasprowicza i Staszica. Jego autorem jest Stanisław Lejkowski. Ratusz chciał pomnik wyburzyć, ale ten ocalał, bo wpisano go do rejestru zabytków. Tyle, że jest w bardzo złym stanie technicznym i od 6 lat jest ogrodzony siatką. Na jego remont miasto przeznaczy 190 tysięcy złotych. W Bydgoszczy rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ogólnego miasta. Plan zastąpi obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który określa, jakie funkcje będą mogły być lokalizowane w poszczególnych obszarach miasta. Te swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca. Bydgoskie Schronisko dla Zwierząt szuka opiekunów, którzy mogą zapewnić psom tymczasowy dom na czas remontu w schronisku. Od początku lipca boksy muszą być puste. Remontowana będzie południowa, frontowa strona budynku B. Dla części psów schronisko przygotowuje miejsca zastępcze, ale dla wszystkich tych miejsc nie wystarczy. Każdy, kto zdecyduje się zabrać psa tymczasowo na 3 miesiące, chociaż może zostać już na zawsze, otrzyma wsparcie pracowników i wolontariuszy ze schroniska, a także opiekę weterynaryjną przez cały okres pobytu psa w domu tymczasowym. Latarnik, Rybitwa i Borsuk to wakacyjne połączenia kolejowe, które od 27 czerwca uruchomi województwo kujawsko-pomorskie. Na Hel i do Kołobrzegu dojedziemy z Bydgoszczy, a z Torunia pojedziemy w Bory Tucholskie, mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą.
2: A skoro o transporcie, to jeszcze kandydat na kierowcę, który nadal musi jeździć koleją. Próbował i wciąż nic. Rekordzista Wordów w Inowrocławiu już 110 razy podchodził do testów i wciąż walczy. Inny ma za sobą 69 prób zdania jazdy. Ten kursant wciąż prawa jazdy nie ma. No i myślę, że to chyba dobrze.
1: A więc to chyba tylko plotka, że po 20 próbach Word wręcza zdającemu rower. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska. W studiu mamy teraz nieco małe zamieszanie, bo dokonuje się roszada. Na miejscu Beaty zasiada Szymon Stępczyński, który ma dla nas porcję zaproszeń kulturalnych. Posłuchajmy.
0: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Poniedziałek zaczniemy od spektaklu Freedom w Teatrze Kameralnym. Powstał on w ramach projektu socjoterapeutycznego, realizowanego z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelcu. Przedstawienie jest efektem wielomiesięcznych rozmów, warsztatów i improwizacji, podczas których uczestnicy opowiadali o swoich emocjach, relacjach, lękach i marzeniach. Fabuła rozpoczyna się w chwili, gdy bohaterowie przychodzą na zajęcia teatralne i odkrywają, że instruktorka na nie nie dotarła. Pozostawieni sami sobie muszą zdecydować, co zrobić dalej. W tej sytuacji rodzi się poruszająca opowieść o wolności, odpowiedzialności, sprawczości i budowaniu wspólnoty mimo życiowych trudności. We wtorek, 16 czerwca, w Kolegium Kopernikanum posłuchamy ostatniego koncertu w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej twórczości muzycznej w regionie. Tegoroczna edycja prezentowała szerokie spektrum stylistyk i form, od kameralistyki inspirowanej tradycją przez muzykę churalną, po eksperymentalne projekty wykorzystujące elektronikę i multimedia. Festiwal zgromadził kompozytorów, wykonawców i miłośników muzyki współczesnej, tworząc przestrzeń do spotkania różnych estetyk i artystycznych poszukiwań. Program obejmował zarówno utwory na instrumenty historyczne, jak i nowoczesne kompozycje wykorzystujące najnowsze technologie dźwiękowe. W środę 17 czerwca w Teatrze Kameralnym zobaczymy spektakl Dżuma w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tym razem artysta sięga po słynną powieść Alberta Camus, opowiadającą o mieście odciętym od świata przez epidemię i ludziach zmuszonych zmierzyć się z lękiem, samotnością oraz niepewnością jutra. Przedstawienie interpretuje Dżumę jako opowieść o ludzkiej odwadze, bezsilności, solidarności i nadziei. Łącząc muzykę, śpiew i ruch sceniczny, twórcy podejmują próbę pokazania uniwersalnych pytań o sens wspólnoty i społeczeństwa w obliczu kryzysu. Tego dnia również miłośnicy zabytkowej motoryzacji będą mogli zobaczyć bydgoskie klasyki nocą, organizowane przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki. Na parkingu przy lodowisku Torbyt czekać będą samochody i motocykle, wyprodukowane przed 1989 rokiem, a także starannie utrzymane youngtimery. Oprócz prezentacji pojazdów na uczestników czekać będą strefa gastronomiczna z food truckami oraz możliwość spotkania członków grupy Bydgoskie Amkary. W czwartek 18 czerwca odbędzie się plenerowe wydarzenie przy Piątej Śluzie pod hasłem Z ekranu na scenę – filmowe historie Leonarda Pietraszaka. Spotkanie połączy historię kina, muzykę i widowisko artystyczne, przybliżając najbardziej znane role tytułowego artysty w produkcjach takich jak Wabank, Kariera Nikodemadyzmy, Czarne Chmury, 40-latek czy Jak rozpętałem II wojnę światową. W programie znajdą się wykład o dorobku aktora, wykonania motywów muzycznych z kultowych filmów i seriali w interpretacji bydgoskich orkiestr szkolnych oraz występy taneczne zespołu Brax. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać prelekcji historycznych związanych z tematyką Czarnych Chmur oraz obejrzeć pokaz szermierki historycznej przygotowany przez Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo. Tego dnia również w ramach trasy promującej album Szósta Godzina w Fabryce Lloyda wystąpi Grzegorz Turnał. To pierwsza od 11 lat w pełni autorska płyta wokalisty. Publiczność usłyszy zarówno premierowe utwory z najnowszego wydawnictwa, jak i dobrze znane piosenki z całej kariery pianisty. Na scenie muzykowi towarzyszyć będą m.in. Dorota Miśkiewicz, Atom String Quartet oraz jego wieloletni współpracownicy Leszek Szczerba, Robert Kubiszyn i Cezary Konrad. A w sobotę po Grzegorzu Turnale wystąpi zespół Happy Set, świętujący 25-lecie swojej działalności. Grupa zaprezentuje przekrój swoich największych przebojów oraz utwory z najnowszego repertuaru. Tego dnia również w Filharmonii Pomorskiej posłuchamy koncertu Symfonia G-dur od Haydna do Mahlera. Będzie to muzyczna podróż przez dwa różne oblicza symfoniki. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Raula Greenesa wykona dwa dzieła połączone wspólną tonacją G-dur, ale reprezentujące odmienne epoki i style muzyczne. W pierwszej części zabrzmią słynna Symfonia nr 94 Niespodzianka Józefa Haydna. Utwór pełen elegancji, humoru i artystycznego zaskoczenia, które przyniosło mu światową popularność. Następnie publiczność usłyszy czwartą symfonię G-dur Gustawa Mahlera. Jedno z najbardziej lirycznych i pogodnych dzieł kompozytora, wyróżniające się subtelną orkiestrą i baśniowym nastrojem. W partii sopranowej usłyszymy Justynę Hill, a koncert poprowadzi Cezary Nelkowski. Inną bohaterką sobotniego wieczoru będzie księżniczka Czardasza Emerysia Kalmana w Operze Nowa. To jedno z najbardziej znanych i najchętniej wystawianych dzieł operetkowych na świecie. Historia miłości arystokraty i gwiazdy kabaretu, osadzona na tle przemian społecznych początku XX wieku, od pokoleń zachwyca publiczność połączeniem humoru, romantyzmu i niezapomnianej muzyki. W bydgoskiej realizacji Opery Nowa akcja została przeniesiona do Polski okresu międzywojennego. Spektakl wyróżnia się efektowną inscenizacją, komediowymi gagami i dynamiczną akcją, dzięki czemu od lat pozostaje jednym z największych przebojów repertuarowych. W przyszły weekend w Światłowni będzie okazja także wziąć udział w 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego pod hasłem Źródło wciąż bije. Wydarzenie tradycyjnie połączy konkurs dla wykonawców piosenki poetyckiej z koncertami zaproszonych artystów. Zaplanowano przesłuchania konkursowe oraz recital Łukasza Jakubowskiego, laureata ubiegłorocznej edycji festiwalu. Finał odbędzie się następnego dnia w Over the Under Pub, gdzie publiczność wysłucha koncertu laureatów. Przyszły weekend to także czas na Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz. To jedno z największych plenerowych wydarzeń w mieście, łączące atrakcje wodne, koncerty, warsztaty i rodzinny piknik nad Brdą. W programie znajdą się m.in. parada jednostek pływających, wyścigi smoczych łodzi, wielki wyścig butelkowy, pokazy flyboardu, strefa plażowa oraz liczne animacje dla dzieci. Nie zabraknie także koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Artur Rojek, Szamrok, Własny Port, Chór Zawisza Czarny i Emilia Hammerlik. Festiwalowi towarzyszyć będą strefy gastronomiczne, wystawy i warsztaty edukacyjne w Młynach Rodera oraz wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury.
1: No i tak się właśnie przedstawia kulturalny rozkład jazdy na najbliższe dni, a za jego przybliżenie dziękuję Szymonowi Stępczyńskiemu.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Teraz odwiedzimy szpital Biziela, bo tam świętowano niedawno pewien jubileusz. Chodzi o setną operację wszczepienia implanta ślimakowego. To nowoczesna metoda leczenia, pozwalająca niedosłyszącym pacjentom wrócić do świata dźwięków i codziennej komunikacji. Tematowi przyjrzała się Karolina Marcisz.
5: W klinice otolaryngologii, onkologii laryngologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy świętowano wyjątkowy jubileusz, wszczepienie setnego implantu ślimakowego. To ważne osiągnięcie zespołu specjalistów, które podkreśla rozwój nowoczesnych metod leczenia pacjentów z głębokim niedosłuchem i przywracania ich możliwości odbioru dźwięków oraz komunikacji, mówi dr Paweł Burduk, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Szpitala nr 2.
6: Dla nas to jest wielki dzień, a wielki dzień związany z tym, że jesteśmy w stanie pomagać pacjentom naszego województwa, ale i nie tylko. A dzień ten wiąże się z aktywacją procesora dźwięku u pacjenta, który ma wszczepiony setny implant ślimakowy. Implant ślimakowy jest tą najwyższą technologią pozwalającą pacjentowi na powrót usłyszeć. I jak Państwo będziecie mieli możliwość zobaczyć, to faktycznie przywraca pacjenta do normalnego socjalnego życia i pozwala mu normalnie funkcjonować.
5: Pierwsza operacja wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce odbyła się w 1992 roku w Warszawie. Na tym tle dzisiejsze osiągnięcie w Bydgoszczy, setny implant w klinice w Bzielu, pokazuje, że ośrodek systematycznie rozwija swoją działalność i próbuje dorównać największym i najbardziej doświadczonym ośrodkom w Polsce, które zaczęły takie operacje wcześniej i wykonały już ich znacznie więcej, mówi dr Aleksander Zwierz, laryngolog.
7: Tutaj mamy kwalifikację audiologiczną, kwalifikację chirurgiczną. Tak, to jest bardzo skomplikowana cykl badań, które przechodzą pacjenci właśnie w naszym ośrodku i stąd właśnie potrzeba rozwinięcia tych badań, rozwinięcia jakby rozszerzenia spektrum badań, możliwości, potencjału, który wykonujemy, żeby móc pacjenta zakwalifikować, więc robimy bardzo dużo takich badań przesiewowych, szukając pacjenta, któremu możemy pomóc.
5: Po zabiegu przychodzi czas na najważniejsze pytanie. Jak pacjenci czują się teraz? Posłuchajmy ich relacji.
8: Mam na imię Ewa Huszcza, mam 48 lat. Implant zdecydowałam się pierwszy prawego ucha, to 4 lata temu. 4 lata temu ten pierwszy słuch z prawej strony to słyszałam bardzo słabo. Prawie nie słyszałam nic, po prostu było ciężko się dogadać i wszystkim rozumieć ludzi, ptaki i takie różne rzeczy w świecie. Dzięki temu implantowi słyszę dużo lepiej, o znacznie polepszyło mi całkowicie inne życie. Cudowne jest takie technologii tych implantów ślimakowego, że pierwszy raz słyszałam z prawej strony bociana. To nie było niesamowite uczucie.
9: Nazywam się Edward Zaparucha. 89, a w tym roku 90. Zostałem operowany, wszczepiony implant. Sprawność i wiedza pana profesora, a jeszcze przede wszystkim jego ręce spowodowały to, że naprawdę jestem zadowolony i słyszę.
5: Wszczepienie implantu ślimakowego daje pacjentom coś bezcennego, możliwość powrotu do świata dźwięków. Na razie w Bydgoszczy korzystają z niego przede wszystkim dorośli. Być może w przyszłości w szpitalu imienia Jana Biziela będą operowane również dzieci.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Mamy ekologiczny spór w Bydgoszczy, a chodzi o budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Za chwilę przybliżę dwie strony i ich argumenty, ale najpierw zapraszam do wysłuchania krótkiej sondy. Co o inwestycji myślą mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta? Sprawdźmy. Gustaw Nowak.
10: Marzena Błaszczyk, Stowarzyszenie Modrzew, Monitoring Obywatelski, Drzew.
11: Słyszała pani, że ma być kąpielisko wybudowane za łuczniczką?
12: Tak, już od ponad roku słyszałam o tym.
13: Tak, ale mnie to nie dotyczy, moich wnuków, nie, i dzieciaków, bo ja nie mogę się po prostu kąpać, nie?
14: Nie, nie. Moje dzieci już wyrosły, myśmy mieli kąpielisko, basen tu na Kosaka. Przepadło i duże, i małe.
15: No słyszałam, tak, ale ja się nie będę kąpać, dlatego że ja się boję wody.
16: Słyszałem.
11: A myśli pan, że to jest dobry pomysł?
16: No pewnie, że dobry. Dlatego, że musi być jak najwięcej tych rzeczy w Bydgoszczy, bo nie ma takich kąpielisk otwartych.
17: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, bo mało jest miejsc w Bydgoszczy, żeby tak, nie wiem, gdzieś się wybrać na spacer przy okazji, nie wiem, nogi pomoczyć. Co my mamy? Tylko Wyspę Młyńską i te wodospady, prawda?
18: To znaczy, nie wiem, jak to się sprawdzi na takie duże miasto jak my. Może uda nam się tam wejść, jakby to powiedzieć, a w ogóle jaki rezultat będzie tego nad Brdą, tak?
19: No tak, dla waszego pokolenia to jest potrzebne. Mnie już to tak słoneczko pod parasolem potrzebne, ze względu na wiek.
20: Sądzę, że tak, jak jest ładna pogoda, bo poprzednie lata były tak upalne, że kwestia tylko zachowania czystości tej wody, a tak to... No fakt, że mamy dużo kąpielisk w pobliżu typu Borówno, Chmielniki, Piecki, nie wiem, nawet Zalew Koronowski. Sądzę, że tak. Sądzę, że dużo młodzi, wiesz, kiedyś tu nawet na balaton się chodziło, nasz bydgoski.
21: Chyba tak, mi się wydaje. Powinno być takie coś, bo tutaj nigdzie takiego czegoś nie ma, ewentualnie jest Astoria.
22: No, będzie już gorące powietrze, słońce, to wtedy człowiek musi się w wodzie spróbować, bo inaczej to po prostu będzie gorący za bardzo.
23: Mówi pani, moim zdaniem to mogło coś być, bo jak miałam wnuka, to też na Astorię często z nim jeździłam, bo tak tu kiedyś jak się wprowadziłam, to jeszcze było na Kosaka, nie? A teraz tu tak blisko nigdzie nie ma. Ja już chodzić nie będę, a jakieś coś by się przydało, żeby tutaj te dzieci mogły gdzieś chodzić na te baseny, bo tak nic nie ma, jedynie przy szkołach, nie?
24: Potrzebne, tylko czy to będzie zadbany teren? Przede wszystkim brakuje w regionie dobrego aquaparku. W regionie nie ma nigdzie żadnego fajnego, dużego aquaparku, tym bardziej, że Bydgoszcz jest no, jednym z większych miast w naszym regionie. No, przydałoby się coś takiego.
25: A uważa pani, że lokalizacja jest dobra?
17: No tam chyba będzie kiepsko z parkingiem, coś mi się wydaje. No ale jest jeszcze przecież komunikacja miejska. No w sumie jak nie mają innego miejsca?
19: W Śródmieściu jest ciężko, bo kto dojedzie, gdzie samochód postawić, a tam jest więcej miejsc parkingowych. Bo jeżeli popatrząc tutaj w Śródmieście, przy Królowej Jadwigi, czy gdzieś przy Astorii, to jest mniej miejsc parkingowych. Mi się wydaje, że tam więcej, więc...
26: Bardzo dobra jest.
25: A czemu pan tak uważa?
26: Bo tam jest torby, wszystko razem jest. I blisko jest tramwaj, jest, tam jest pętla, tam sklep, market jest.
18: Znaczy ogółem lokalizacja jest fajna, ale bardziej bym wolała jakiś wielki aquapark. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne baseny.
1: Głosów wyraźnie przeciwnych nie usłyszeliśmy, ale takie pojawiają się w mieście. Ba, jest nawet petycja, a pod nią ponad 1500 podpisów. Autorką apelu do władz miasta jest Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, a spotkała się z nią Agnieszka Wynarska. Posłuchajmy.
27: Inwestycja, która wzbudza ogromne emocje. Ostatnio też o niej rozmawiałyśmy, ale myślę, że tutaj się sprawa rozwija w takim dość nieoczekiwanym kierunku, ponieważ powstała petycja, która właśnie, pod którą mogą się podpisać mieszkańcy. Czego ona dotyczy i z jakiej inicjatywy ona właściwie wyszła?
25: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku, od 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no, teraz jest duża mobilizacja społeczna. Też nie ukrywam, no, cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat. lat tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję.
27: Petycję można podpisywać w internecie. Ona dotyczy tego, żeby to kąpielisko tam nie powstało.
25: Tak. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, ze zniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się, no, najwięcej głosów, które do nas docierają, no, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane.
27: Mieszkańcy się do was odzywają, bo kiedy już została ta sprawa Parku Centralnego nagłośniona, to rzeczywiście otrzymujecie takie głosy, że tak być nie może, że trzeba coś w tej sprawie zrobić.
25: Tak, mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby no, zawalczyć tą petycją, bo no, z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony no, jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
27: To przypomnijmy, dlaczego ta lokalizacja jest taka no, nieszczęśliwa, bo oczywiście wy też jako stowarzyszenie nie protestujecie przeciwko samemu kąpielisku, żeby w ogóle ono w mieście powstało, bo pewnie ono jest potrzebne, ale i społecznicy i mieszkańcy wskazują właśnie na tą nieszczęśliwą lokalizację.
25: Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku. No i to pozwala znaleźć ukojenie, no i też wpływa na dobrostan mieszkańców.
27: Czyli to jest takie miejsce naturalne, dzikie, ale też ostoja zwierząt, prawda?
25: Tak, było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, no ale też no, nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo ochronionych. Jakby bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się jakby oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. No i w dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy.
27: To jeszcze chciałam zapytać, co się może jeszcze tutaj wydarzyć? No bo jest petycja, jakiś okres, w którym można ją podpisywać i rozumiem, że ona trafi do władz miasta. Czy tu jest jeszcze szansa na to, żeby w ogóle miasto się wsłuchało w głos mieszkańców i ta inwestycja w tej lokalizacji konkretnej nie powstała?
25: Wszystko zależy tak naprawdę no, właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej tym to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze.
27: Też inne stowarzyszenia, również i Bydgoski Ruch Miejski, Bydgoski Alarm Smogowy, ludzie, którzy prężnie działają też na rzecz ochrony przyrody w mieście, popierają tę inicjatywę.
25: Tak, tak samo jeszcze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, no ale jakby organizacje to jest jedno. No, największy odzew jest ze strony mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no nie zapadają do końca w jakiś taki transparentny sposób. Chodzi mi o to, że nawet przeprowadzenie konsultacji no nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
1: Z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew rozmawiała Agnieszka Wynarska. Mamy też stanowisko władz miasta w sprawie budowy kąpieliska miejskiego, a przedstawi je wiceprezydent Łukasz Krupa.
2: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez Bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na wodny park w parku centralnym ponad 6 tysięcy głosów, ale także w licznych komentarzach w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media. Usytuowanie tej inwestycji w parku centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym, biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w parku centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w parku centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego parku centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podlega ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych. Na etapie projektowania znacząco ograniczono ingerencję w środowisko i zapewniono kompensację przyrodniczą, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy. Wydaliśmy oświadczenie jako miasto Bydgoszcz, w którym szczegółowo odnosimy się do wszystkich kwestii, które budzą obawy tej grupy osób, która protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. Jednak jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu określonych zasad jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych parku centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzebę funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
1: Pomimo dość licznego sprzeciwu i petycji, inwestycja najpewniej zostanie zrealizowana, a przypomnę, że gotowa ma być pod koniec maja 2027 roku. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto, by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
3: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
4: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
3: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
4: Raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
3: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
5: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
6: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
4: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
5: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
4: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
6: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
4: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
6: Lucjas.
4: O czym dzisiaj referujesz?
7: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
4: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
7: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
4: A kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
7: No jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
4: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on
7: zacznie,
4: znika,
7: to tak, tak.
8: Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
4: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
8: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
4: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
8: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie, no myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
4: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
8: Nie, jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o
9: tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
4: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
9: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówią, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
4: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
9: Mam nadzieję.
4: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
1: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
10: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. Dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
4: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
10: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości. Natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa, może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
4: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
10: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to bycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
1: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
11: No jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia, długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty, szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjne, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
12: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać 3 umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
13: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
14: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na które zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
15: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
14: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam, podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki, no i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
16: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie oczywiście w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących, też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
1: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków. Za chwilę kolejne tematy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz kojarzy się nam z czystą wodą, a czy to samo możemy powiedzieć o powietrzu? No z tym jest różnie, bo o ile późną wiosną i latem można oczywiście oddychać pełną piersią, tak zimą lepiej obserwować monitoring stanu powietrza. Bywają takie dni, gdzie długi spacer paradoksalnie może być niewskazany, podobnie jak wietrzenie mieszkania. Sprawie jakości tego, czym oddychamy, przyjrzała się Agnieszka Wynarska, która w pierwszej kolejności spotkała się z Kamilą Gawrońską-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
17: Podsumujmy, jak wyglądał okres grzewczy. Dużo było tych dni z przekroczeniem minionej zimy.
19: Tak, ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej.

0: albo już w ogóle nie powinny być używane, jest w naszym mieście bardzo dużo.
1: Tak, w tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy.
0: Gdzie najwięcej, może, bo to zasób komunalny też swoją cegiełkę tutaj sporą dokłada, prawda? Czyli to, co jest w zasobach miasta.
1: Tak, w zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. Tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców.
0: A jak w innych obszarach to wygląda, jeśli porównamy sobie dane z ostatnich 2-3 lat?
1: W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie.
0: A poza zasobem, bo tutaj mamy jeszcze takie dane dotyczące składania przez mieszkańców wniosków w programie Czyste Powietrze albo korzystania z miejskiej również dotacji, bo ona jest w Bydgoszczy.
1: Tak, mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację Ciepłe Mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej i Ciepłe Mieszkanie tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku 2025 zaledwie 141.
0: Mało.
1: Tak, to mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać. Po prostu wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji.
0: Ale też ta miejska dotacja nie jest bardzo wysoka i też się nie zmienia w ostatnim czasie.
1: Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe.
0: To jakie wnioski się tutaj nasuwają, jeśli pomyślimy o tym, ile czasu zajmie ta wymiana i kiedy rzeczywiście dojdziemy do tego poziomu, że Bydgoszcz nie będzie takim zasmogowanym miastem?
1: My tutaj obliczyliśmy, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, ostatni bezklasowy, nielegalny piec zostanie wymieniony dopiero w następnym stuleciu, więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby. I prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa.
0: A skoro mówimy o kosztach, to jakie środki miasto przeznacza właśnie na walkę ze smogiem?
1: Ta kwota

0: Ta przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest ósmym co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych, więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
1: Mówiła Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego, a Agnieszka Wynarska spotkała się też z Aleksandrą Kowalską, dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
2: Jak jest tą wymianą kotłów w Bydgoszczy? Ich jest jeszcze sporo. Odczuwamy zimą, prawda, też w szczególności tą poprzednią, minioną zimą. Rzeczywiście było to bardzo dokuczliwe. Widzimy spadek w liczbie składanych wniosków w programie i Czyste Powietrze, i o dotację miejską. Jak pani myśli, z czego to wynika, no jakie będą prowadzone działania, żeby zmobilizować ludzi do tej wymiany?
3: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych. I faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji, obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023 i 2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza.
2: Czy planowane są zmiany w związku z tym, jeżeli już zauważacie państwo, dlaczego ta liczba wniosków tak spadła?
3: Tak, przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków, ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany. Są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji.
2: No pewnie wszystko się rozchodzi o pieniądze, bo taka wymiana nie jest tania, to po pierwsze, a po drugie też nie każdy potrafi właśnie wziąć na siebie tam odpowiedzialność za wymianę, być może się jej boi, obawia się kontaktu z urzędem.
3: Tak, to są dwie kwestie, które pani poruszyła. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji. Czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma. Drugą kwestią jest faktycznie logistyka, ta operacyjność mieszkańców. Nie wszyscy sobie z tym radzą, ale mamy też firmy wykonawcze, które możemy ze spokojnym sumieniem polecić mieszkańcom, którzy przeprowadzą mieszkańca przez ten proces i będą go wspierać.
2: Chciałam jeszcze zapytać o zasób komunalny, bo on też jest tutaj problematyczny. Bardzo dużo tych bezklasowych pieców albo takich, które za chwilę nie będą mogły być używane, jest właśnie w tym zasobie komunalnym i tutaj ta wymiana też rzeczywiście idzie bardzo, bardzo powoli.
3: Ta wymiana w zasobie komunalnym idzie powoli z kilku powodów. To znaczy mamy pulę wytypowanych kilkudziesięciu budynków, które będą przyłączone do sieci ciepłowniczej i tam przygotowywane są projekty, a następnie będziemy się starać jako miasto o dofinansowanie z zewnętrznych środków na wykonanie tych przyłączeń. Jest pula budynków i to jest właściwie najtrudniejszy temat, które ze względów technicznych nie kwalifikują się już do żadnej modernizacji. Po prostu nieopłacalna jest ta modernizacja, a pamiętajmy, że sama wymiana źródła ciepła bez wykonania termomodernizacji jest nieefektywna ekonomicznie. W związku z tym tutaj jest potrzebny większy plan miasta, który dotyczy również przesiedlania mieszkańców z tego zasobu, który nie będzie modernizowany do nowych lokali. Żeby przesiedlić do nowych lokali, trzeba je mieć przygotowane. Więc to jest większy proces i większy temat o złożonym problemie. Stąd też można powiedzieć, patrząc z zewnątrz, no dlaczego tak to wolno idzie. No właśnie, potrzebne są dużo większe środki na przekierowanie mieszkańców do nowego zasobu i przygotowanie tego zasobu.
1: A może to jeszcze potrwać? Z tą ekologią tak to już jest, że niełatwo zastąpić stare systemy nowymi rozwiązaniami. Idzie to jak po grudzie i mierzymy się z tym zarówno my, jak i samorządy. Jednak jak to mówią, pomału, ale do przodu. Sprawą zajęła się Agnieszka Wynarska, a zegar nieubłaganie daje mi znać, że czas naszego spotkania dobiega właśnie końca. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak pokłonić się w podzięce za dzisiejsze spotkanie, zachęcić do pozostania razem z nami i zaprosić na za tydzień. Będę tu o tej samej porze. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: W poniedziałek obchodzę urodziny. Wiecie? Nie będę mówił, które, bo w sumie to straciłem rachubę. Jakoś lżej mi się żyje, gdy nie myślę o datach i zmieniających się cyferkach. Myślę za to o tym, co czeka nas w najbliższej godzinie. A przygotowałem na dziś sporo ciekawego. Odwiedzimy wielkie wojskowe ćwiczenia, zajrzymy do muzeum, zapowiemy jarmark świętojański i wiele innych ciekawych wydarzeń. Rzucimy okiem na wakacyjne rozkłady jazdy pociągów, a przy okazji powiemy sobie też o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo w trakcie letniego wypoczynku. No, będzie ciekawie, będzie fajnie i będzie niegłupio, więc po prostu startujmy. Gustaw Nowak, zapraszam.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
8: A na wstępie mam dla nas nieco kultury. Otóż odwiedziłem niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej, gdzie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizuje przepiękną wystawę. Zobaczymy na niej niesamowite zjawiskowe tkaniny, będące czyste i dziełami sztuki. Więcej o ekspozycji usłyszałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Karoliną Tripwasser.
9: Porozmawiamy za chwilę o pewnej wystawie, którą możemy podziwiać na Wyspie Młyńskiej, ale zanim przejdziemy do konkretów, to ja się muszę zapytać, czy te tkaniny, czy te dywany, które tutaj widzę, czy one latają?
10: Niektóre z nich prawie latają, ale postaramy się, aby nie odleciały do końca i aby każdy, który dotrze na wystawę, mógł je zobaczyć, nie odlatując do końca.
9: No i jeszcze jedno pytanie, czy można tego wszystkiego dotykać, czy raczej nie?
10: Można, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, bo to są mimo wszystko dzieła sztuki, najważniejsze dla każdej z autorek.
9: Wolę o to zapytać na początku, no bo podejrzewam, że te pytania też się zrodzą tutaj osobom, które tu przyjdą. A co tak właściwie podziwiamy?
10: Podziwiamy tkaniny artystyczne i tkaniny ludowe, inspirowane ludowością. No i jak to tkaniny, one wszystkie mogą być dotykane, bo dzięki temu odczuwa się je lepiej, są mięciutkie, przytulne.
9: No właśnie tak wyglądają. To są stare tkaniny, nowe tkaniny?
10: Nie wszystkie prace powstały na nasz konkurs, na Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, 22 już. Jest to biennale, które organizujemy od wielu, wielu lat i w tej chwili jest to największy przegląd tego typu w naszym kraju. Na konkurs panie i panowie nadesłali w tym roku ponad 300 prac, ponad 350 chyba.
9: Był jakiś temat, czy unikatowość to ten temat?
10: Unikatowość to ten temat, tak.
9: No to trudno znaleźć cechę wspólną. No ja tutaj widzę wielką różnorodność, ale no nie mam tak fachowej wiedzy, jak pewnie pani ma. Czym różnią się te prace?
10: Jest bardzo wiele technik. Różnią się tym, czym dana osoba się inspirowała, ich własną inwencją, sposobem wykonania, kolorystyką, tematyką, właściwie wszystkim mogą się różnić. To jest taka wystawa, o której trudno opowiadać, trzeba ją po prostu obejrzeć i dotknąć.
9: No ja tutaj widzę zarówno, nie wiem, ekspresje, impresje, kolory, odcienie szarości. Mam wrażenie, że nawet jakieś lokalne elementy by się bydgoskie znalazły. Widzę po prostu wielką różnicę.
10: Jury widziało Wyczółkowskiego, a że wystawa odbywa się w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, no to mamy też jedną z prac, która Wyczółkowskiego uwzględnia.
9: A przejdźmy tam kawałek dalej, bo ja nie wiem, czy ja... Wydawało mi się, że kotka widzę, ale... Tak, jest dwa? Kotek.
10: Jeden kotek jest bardzo kolorowy, a drugi jest czarny, skradający się.
9: Są rośliny, są łodzie, jest architektura, no wszystko jest, a nawet wiersz?
10: Takie powiedzenie właściwie. Kiedyś wszyscy tkali, kiedyś nie było gdzie kupić i nie było co kupić. Wiadomo, jak po wojnie to wszyscy tkali. To już dawno było. No ale jak widać, nie do końca dawno, bo teraz dziewczyny inspirują się tymi dawnymi tkaninami, dawnymi dywanikami i tkają je na nową, trochę modłę z innych materiałów, bo tych dostępnych w tej chwili, ale według starych wzorów.
9: Czyli uprząśniczki jeszcze siadają.
10: O, siadają. To jest coraz bardziej modne, bo dziewczyny te, które inspirują się ludową tkaniną, robią to od samego początku, czyli przygotowują sobie nici, barwią je na takie kolory, jakie chcą uzyskać i dopiero potem zabierają się do krosna.
9: Niesamowite. I zero chińszczyzny.
10: Oj, zero. Chińszczyzny byśmy tutaj nie zniosły.
9: No dobra. Jak ta wystawa, tegoroczna edycja tej ekspozycji pokonkursowej prezentuje się na tle zeszłorocznej albo ubiegłorocznych? Czy ten poziom jest tak samo wysoki, wyższy?
10: Nam wydaje się, że jest wyższy. Był taki moment, kiedy ten poziom zaczął trochę opadać, kiedy ilość prac zaczęła być coraz mniejsza. Ilość tkaczek była coraz mniejsza, a w tej chwili chyba przerosły nasze oczekiwania, bo tak dużej wystawy tkaniny jeszcze nie robiłyśmy.
9: A wszystkie zgłoszone prace udało się tutaj wystawić? Czy...
10: Nie, na konkurs przyszło chyba 350 prac. Udało nam się zmieścić około 200, trochę więcej niż 200, więc setka prac i ich autorów zostanie pocieszona.
9: Czy wiemy już, kto jest laureatem? Jakie prace są zwycięskie?
10: Jury przyznało wiele nagród. Nagrody pierwsze, drugie, trzecie i ponad 20 wyróżnień. Informacje o tym autorze dostali już. Jest lista w internecie.
9: A więc przychodząc tutaj na wystawę, można się zapoznać z tą listą, no i później ewentualnie porównać nasze odczucia z werdyktem jury. Być może okaże się, że mamy jakąś tam czujkę. A kto dokonał wyboru tych konkretnych prac, które tutaj możemy teraz oglądać?
10: Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów, etnografów i artystów sztuki związanych z tkaniną. I to oni zdecydowali, które z tych prac pojawią się na wystawie, które dostaną nagrodę i wyróżnienia.
9: Takie wystawy to dzieło nie jednej czy dwóch osób, nawet nie jednej czy dwóch instytucji. To też wielka współpraca, także oddaję pani głos. Komu chciałybyście podziękować?
10: Chciałbyśmy podziękować dyrektorowi Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego, Annie Kornelii-Jędrzejewskiej oraz mecenasom konkursu, którymi są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Do kiedy potrwa ta ekspozycja?
10: Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia.
9: A można się zainspirować? Można się trochę podpatrzeć i nauczyć?
10: Myślę, że można. Przy okazji tej wystawy u nas w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury będą odbywały się warsztaty tkackie. Myślę, że na początku trudno nam, albo bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie nam zrobić coś podobnego, ale można próbować.
9: Okej, a później w trakcie roku pewnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury wydarzenia, w trakcie których będzie można nową pasję realizować, zgłębiać, no będą się odbywać.
10: Będą się odbywały, bo we wrześniu będziemy mieli kolejną wystawę towarzyszącą temu konkursowi, wystawę, na której zobaczymy 4 pokolenia tkające jeszcze nadal i myślę, że na tę wystawę też możemy zapraszać.
9: A czy dzierganie może być takim pierwszym krokiem, takim wstępem?
10: No to jest też obcowanie z wełną, robienie czegoś dłońmi, dzięki temu dłonie się uplastyczniają i na pewno będzie łatwiej potem.
9: No to zapraszamy. Dziękuję serdecznie i w takim razie do zobaczenia tu na wystawie.
10: Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na wystawie.
8: O wystawie podsumowującej 22. edycję ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej powiedziała mi i Państwu Karolina Triwaser z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, ale z Panią Karoliną porozmawiam też o czymś jeszcze, bo przecież nadchodzi pewien jarmark, no...
9: Końcówka czerwca, a jak końcówka czerwca, no to też jarmark świętojański, tradycja bydgoska i chyba bydgoszczanie nie wyobrażają sobie tej pory roku właśnie bez tego wydarzenia, można tak powiedzieć?
10: Bardzo wielu bydgoszczan oczekuje na tegoroczny jarmark, zadają nam pytania już od dłuższego czasu. W tym roku jest to ostatnia niedziela czerwca, czyli wraz z rozpoczęciem się wakacji we wszystkich szkołach my pokażemy Państwu, stworzymy możliwość zakupu wielu różnych produktów rękodzielniczych. Na tegorocznym jarmarku zobaczyć będzie można ceramikę, malarstwo, haft, koronkę. Będzie można zakupić pyszne jedzonko, przeróżne napitki. Znajdziecie Państwo też miotki na zimową porę i na przeziębienie. A do herbatki z miotkiem warto dokupić ciekawą książkę u pani antykwariuszki i można też kupić sobie świetną filiżankę w starociach. A temu wszystkiemu przyśpiewywać będzie kobiece trio Lunaria nad Wiślanie z Dąbrowy Chełmińskiej, zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska oraz grupa robocza pieśni wiejskich działająca przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury Bydgoszcz. I to wszystko już 28 czerwca od godziny 11 na Wyspie Młyńskiej Bydgoszczy.
9: Czyli będzie muzyka, będzie taniec i jak czytam ponad 100 wystawców, nie tylko tu lokalnych, ale też z zagranicy, także no, będzie w czym wybierać.
10: Tak, na jarmarku można będzie też kupić przysmaki litewskie.
9: A to chlebek litewski też zdobędę?
10: Jest taka szansa, że będzie chlebek litewski, będzie chlebek pieczony na liściach chrzanu, chlebek robiony z takich pierwotnych zbóż na pewno.
9: No to ja się nie mogę doczekać, jeśli chodzi o rzeczy na jarmarkach, no to właśnie chleb. To jest coś, czego szukam w pierwszej kolejności. Jestem ciekaw, czego Państwo szukają, a Pani?
10: Do tego chleba na pewno będzie można też kupić szarek luski i gęsinę, więc myślę, że na to też czekają.
9: No dobra, no to widzimy się. Ja na pewno też po szarek luchy, jak Pani powiedziała, też będę się za nimi rozglądać. Do zobaczenia w takim razie na jarmarku.
10: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 28 czerwca na Wyspie Młyńskiej.
8: Jarmark świętojański odbędzie się, powtórzmy, 28 czerwca między 11 a 19, oczywiście na Wyspie Młyńskiej. A teraz posłuchajmy, czym żyła Bydgoszcz w ostatnich dniach. Zapraszam do studia Beatę Korzeniowską.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski otrzymał wotum zaufania. Udzielono mu też absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2025 rok. W środę na sesji Rady Miasta głosowanie poprzedziła 9-godzinna dyskusja, między innymi o budzącym w mieście głośny sprzeciw kąpielisku w Parku Centralnym. A już ponad 900 osób podpisało się pod petycją przeciwko budowie kąpieliska w tym miejscu. Inwestycja, której realizacja miała niebawem wystartować, budzi coraz większy opór społeczny. Przypomnę, na zielonym terenie obok hal sportowych przy Toruńskiej ma powstać betonowa niecka. Nad kąpieliskiem planowana jest plaża trawiasta ze strefami rekreacyjnymi, elementami użytkowymi takimi jak prysznice, przebieralnie czy obiekty dla ratowników. Budowa miała rozpocząć się 1 czerwca, na razie nie ruszyła. Przeciwko budowie protestują bydgoscy ekolodzy i społecznicy, choćby ci ze Stowarzyszenia Modrzew.
11: Ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. W tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. Po prostu budując w tym miejscu taką inwestycję, zabieramy im ten dom.
6: W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Niewidomym, słabosłyszącym, głuchym czy niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych, w urzędzie czy w szpitalu. Regionalne centra komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich. W Bydgoszczy centrum mieści się przy Poznańskiej 31. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się remont konserwatorski pomnika tysiąclecia. Ten od lipca 1967 roku stoi na skwerze między ulicami Markwarta, Rejmonta, Kasprowicza i Staszica. Jego autorem jest Stanisław Lejkowski. Ratusz chciał pomnik wyburzyć, ale ten ocalał, bo wpisano go do rejestru zabytków. Tyle, że jest w bardzo złym stanie technicznym i od 6 lat jest ogrodzony siatką. Na jego remont miasto przyjechało. przeznaczy 190 tysięcy złotych. W Bydgoszczy rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ogólnego miasta. Plan zastąpi obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który określa, jakie funkcje będą mogły być lokalizowane w poszczególnych obszarach miasta. Te swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca. Bydgoskie schronisko dla zwierząt szuka opiekunów, którzy mogą zapewnić psom tymczasowy dom na czas remontu w schronisku. Od początku lipca boksy muszą być puste. Remontowana będzie południowa, frontowa strona budynku B. Dla części psów schronisko przygotowuje miejsca zastępcze, ale dla wszystkich tych miejsc nie wystarczy. Każdy, kto zdecyduje się zabrać psa tymczasowo na 3 miesiące, chociaż może zostać już na zawsze, otrzyma wsparcie pracowników i wolontariuszy ze schroniska, a także opiekę weterynaryjną przez cały okres pobytu psa w domu tymczasowym. Latarnik, Rybitwa i Borsuk to wakacyjne połączenie kolejowe, które od 27 czerwca uruchomi województwo kujawsko-pomorskie. Na Hel i do Kołobrzegu dojedziemy z Bydgoszczy, a z Torunia pojedziemy w Bory Tucholskie, mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
12: Fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą.
6: A skoro o transporcie, to jeszcze kandydat na kierowcę, który nadal musi jeździć koleją. Próbował i wciąż nic. Rekordzista Wordów w Inowrocławiu już 110 razy podchodził do testów i wciąż walczy. Inny ma za sobą 69 prób zdania jazdy. Ten kursant wciąż prawa jazdy nie ma. No i myślę, że to chyba dobrze.
8: Nie wiem, za którym razem zdała Beata Korzeniowska, ale zdążyłem się przekonać, że prowadzi bardzo dobrze zarówno samochód, jak i radiowe audycje. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Ponad 300 żołnierzy ze wszystkich brygad obrony terytorialnej w Polsce, także z Bydgoszczy, od szeregowych po dowódców kompanii, wzięło udział w ogromnych ćwiczeniach na poligonie w Toruniu. Była to okazja do przećwiczenia przede wszystkim współpracy, ale też przetestowania systemów łączności, schematów komunikacji czy obsługi nowoczesnego sprzętu. Gustaw Nowak, nie będę udawać, że znam się jakoś szczególnie na wojskowości, ale mogę zaprosić do wysłuchania relacji z tych ćwiczeń. Dlaczego tego typu działania są dziś tak istotne? Jaki scenariusz ćwiczono? Czy zrealizowano wszystkie cele i jakie wnioski udało się wyciągnąć? Posłuchajmy.
13: Poruczniku Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Budowaliśmy tak naprawdę kompleksowy system pola walki i zbudowany także ze świadomością tego, gdzie kto jest. I to jest też najważniejsze, bo na dzisiejszym polu walki najważniejsza jest informacja. Musimy rozumieć, gdzie jest nasz adwersarz, gdzie są nasze siły i w jaki sposób wymanewrować przeciwnika tak, żeby osiągnąć sukces. I o to w tym chodziło i do tego dążyliśmy.
14: Kłaniam się, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Stańczyk. Dzień dobry. Ćwiczyła artyleria, ćwiczyły drony, ćwiczył sprzęt, który mamy na wyposażeniu, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Była to kolejna edycja ćwiczeń w ramach Gwardii Narodowej, w ramach programu Partnerships i myślę, że osiągnęły swój cel. Już rozmawialiśmy z panem generałem, że kolejne ćwiczenia prawdopodobnie w tym roku, ale na pewno w przyszłym roku będą organizowane w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj pierwszy raz dowódca kompanii występował w roli kierującego ogniem całą kompanią. Miał do dyspozycji drony, artylerię, śmigłowce i całe spektrum uzbrojenia, które jest, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie cele w mojej ocenie i ocenie ćwiczących przede wszystkim i oceniających żołnierzy amerykańskich zostały osiągnięte. Rozmawialiśmy z żołnierzami, są bardzo zachwyceni. To przede wszystkim pokazanie wspólnego partnerstwa, które trwa już od 93 roku. Chciałbym przypomnieć, że żołnierze amerykańscy Gwardii Narodowej Illinois stanowili element polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. I od tego czasu to już się dzieje, albo i wcześniej. Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
8: Podobne ćwiczenia będą powtarzane, a współpraca między polskim i amerykańskim wojskiem ma być wciąż zacieśniana. A po manewrach na poligonie warto nieco odpocząć i pomyśleć o wakacjach, bo te zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nimi zbliża się też uruchomienie 3 wakacyjnych połączeń kolejowych, realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wszystkie wyjeżdżają bezpośrednio od nas, ale spokojnie. Wystarczy jedna przesiadka i już możemy cieszyć się letnią przygodą. O tym, co może zainteresować podróżnych, opowie Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Pakowskiego. Zapraszam.
12: Od 27 czerwca startują trzy nasze sztandarowe wakacyjne połączenia. Dwa już dobrze znane mieszkańcom, trzeci ma drugi rok, więc też jest nowym, czyli generalnie najbardziej popularny Latarnik, czyli połączenie z Bydgoszczy Głównej do Nachel. Cały Półwysep Helski i Nachel. Drugim takim sztandarowym połączeniem jest połączenie również z Bydgoszczy Rybitwą do Kołobrzegu. To też jest połączenie bardzo lubiane, bardzo się podobające. Wiadomo, Kołobrzeg, czyli stolica zachodniego wybrzeża naszego polskiego, cieszy się dużą popularnością, nie muszę go wiele promować. I trzecie połączenie to połączenie z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli naszej stolicy kajakowej województwa kujawsko-pomorskiego. Pozwólcie Państwo, że opowiem o tych trzech marszałkowskich połączeniach letnich. Zacznę od połączenia, które się cieszy największą popularnością, a jeżeli chodzi o nazwę Latarni, którą też wymyślili mieszkańcy naszego województwa, to wpłynęło tysiące zgłoszeń, więc to pokazuje, jak Państwo lubią to połączenie. Więc jest trochę zmian, takich na korzyść, czyli można będzie dłużej być na Helu, bo ruszamy, startujemy z Bydgoszczy Głównej, tu się nie zmieniło, o 6:40. W międzyczasie można na terenie województwa wsiąść w Laskowicach albo na Warlubiu, więc zapraszamy Państwa do wsiadania do tego pociągu, a pociąg na Helu jest po 10, krótko przed 11, a wracamy z powrotem za 2:20, czyli na Helu jesteśmy ponad 9 godzin. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, można naprawdę pobyć, skorzystać, to będzie fajny dzień. Do tego Arriva wprowadziła nasz przewoźnik, który realizuje to połączenie. Ma takie dla Państwa kolejne propozycje, czyli 20% zniżki na bilet rodzinny na to połączenie i 15%, jeżeli kupicie Państwo od razu powrotne, czyli jeden zakup w jedną i w drugą stronę, 15% zniżki. Oprócz tego każdy bilet, który Państwo zakupią, daje również możliwość rabatowania w 5 miejscach, czyli Muzeum na Helu, Muzeum Helu, prowadzone przez miasto, Muzeum Motyli, Muzeum Iluzji, do wypożyczalni rowerów jest też na Meleksy, więc naprawdę te kuponiki mogą się przydać przez te 9 godzin pobytu. Zapraszamy, startujemy 27 sobota, czyli w pierwszy dzień wakacji i ten pociąg będzie kursował, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, ostatnie jego kursowanie to 31 sierpnia, będzie więc 2 miesiące do możliwości skorzystania. Zapraszam. To jest jedno połączenie. Drugie połączenie, również Arriwy, to jest połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia, czyli do naszej stolicy kajakowej. Jeżeli ktoś nie był nad Zalewem Żurskim i nie popłynął w dół kajakiem, no to jest fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą. Wyjątkowe miejsce, więc zapraszam bardzo serdecznie. Doskonała kuchnia, jest kilka fenomenalnych restauracji w Tleniu, które polecam, bo jestem kajakarzem takim, bardzo lubię kajaki, więc często bywam w Tleniu. Bardzo dobre lody, ale też jest tam nasz Wdecki Park Krajobrazowy, więc można wejść do informacji, dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszamy. Pociąg do Tlenia rusza z Torunia Głównego o 18:00, jest w Tleniu o 10:15. Zapraszamy tam na promocję. Promocja tego połączenia będzie 28 w niedzielę. Można będzie posmakować kociewskiego jedzenia. Będą nad Państwa czekać szkolenia, ratownicy. Zapraszam bardzo serdecznie. Gospodarzami tego wydarzenia będzie starostwo oraz gmina Osie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I trzecie połączenie to połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. To połączenie znane, też już funkcjonuje. To letnie połączenie jest uzupełnieniem takiego codziennego, bo już od roku ponad mamy połączenie stałe z naszego regionu do Kołobrzegu. Od poniedziałku do piątku jest to realizowane w połączeniu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, czyli w tym wypadku, jak przekraczamy granicę, to musi zaistnieć porozumienie i takie porozumienie między marszałkiem Piotrem Całubeckim a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego zaistniało i połączenie do Kołobrzegu jest codziennie od poniedziałku do piątku. Oczywiście służy to i turystyce, i ludziom korzystającym z sanatorium, bo Kołobrzeg to miejscowość uzdrowiskowa też w dużej mierze, więc jest tam dużo sanatoriów, z czego korzystają mieszkańcy naszego regionu, a my teraz wakacyjnie jeszcze dokładamy połączenia w sobotę i w niedzielę, żeby mogli również turystycznie można było skorzystać. Zachęcam. Ja osobiście też byłam 2 lata temu, skorzystałam z tego pierwszego połączenia. Rzeczywiście zachęcam. Kołobrzeg to jest piękna miejscowość, bez dwóch zdań, urocza, taka, która zapada w pamięci, a wybrzeże tam piękne.
8: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Powtórzmy, że trzy wakacyjne połączenia kolejowe powrócą do rozkładu 27 czerwca. Jeśli szukacie wakacyjnych destynacji, to może właśnie Wam coś podsunąłem? A jeśli szukacie planów na najbliższe dni, to posłuchajcie jeszcze Szymona Stępczyńskiego i jego propozycji.
15: Co jest grane w Bydgoszczy?
16: Poniedziałek zaczniemy od spektaklu Freedom w Teatrze Kameralnym. Powstał on w ramach projektu socjoterapeutycznego, realizowanego z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelcu. Przedstawienie jest efektem wielomiesięcznych rozmów, warsztatów i improwizacji, podczas których uczestnicy opowiadali o swoich emocjach, relacjach, lękach i marzeniach. Fabuła rozpoczyna się w chwili, gdy bohaterowie przychodzą na zajęcia teatralne i odkrywają, że instruktorka na nie nie dotarła. Pozostawieni sami sobie muszą zdecydować, co zrobić dalej. W tej sytuacji rodzi się poruszająca opowieść o wolności, odpowiedzialności, sprawczości i budowaniu wspólnoty mimo życiowych trudności. We wtorek, 16 czerwca, w Kolegium Kopernikanum posłuchamy ostatniego koncertu w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej twórczości muzycznej w regionie. Tegoroczna edycja prezentowała szerokie spektrum stylistyk i form, od kameralistyki inspirowanej tradycją przez muzykę churalną, po eksperymentalne projekty wykorzystujące elektronikę i multimedia. Festiwal zgromadził kompozytorów, wykonawców i miłośników muzyki współczesnej, tworząc przestrzeń do spotkania różnych estetyk i artystycznych poszukiwań. Program obejmował zarówno utwory na instrumenty historyczne, jak i nowoczesne kompozycje, wykorzystujące najnowsze technologie dźwiękowe. W środę, 17 czerwca, w Teatrze Kameralnym zobaczymy spektakl Dżuma w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tym razem artysta sięga po słynną powieść Alberta Camus, opowiadającą o mieście odciętym od świata przez epidemię i ludziach zmuszonych zmierzyć się z lękiem, samotnością oraz niepewnością jutra. Przedstawienie interpretuje Dżumę jako opowieść o ludzkiej odwadze, bezsilności, solidarności i nadziei. Łącząc muzykę, śpiew i ruch sceniczny, twórcy podejmują próbę pokazania uniwersalnych pytań o sens wspólnoty i społeczeństwa w obliczu kryzysu. Tego dnia również miłośnicy zabytkowej motoryzacji będą mogli zobaczyć bydgoskie klasyki nocą, organizowane przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki. Na parkingu przy lodowisku Torbyt czekać będą samochody i motocykle, wyprodukowane przed 1989 rokiem, a także starannie utrzymane youngtimery. Oprócz prezentacji pojazdów na uczestników czekać będą strefa gastronomiczna z food truckami oraz możliwość spotkania członków grupy Bydgoskie Amkary. W czwartek, 18 czerwca, odbędzie się plenerowe wydarzenie przy Piątej Śluzie pod hasłem Z ekranu na scenę – filmowe historie Leonarda Pietraszaka. Spotkanie połączy historię kina, muzykę i widowisko artystyczne, przybliżając najbardziej znane role tytułowego artysty w produkcjach takich jak Wabank, Kariera Nikodemadyzmy, Czarne Chmury, 40-latek czy Jak rozpętałem II wojnę światową. W programie znajdą się wykład o dorobku aktora, wykonania motywów muzycznych z kultowych filmów i seriali w interpretacji bydgoskich orkiestr szkolnych oraz występy taneczne zespołu Brax. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać prelekcji historycznych związanych z tematyką Czarnych Chmur oraz obejrzeć pokaz szermierki historycznej przygotowany przez Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo. Tego dnia również w ramach trasy promującej album Szósta Godzina w Fabryce Lloyda wystąpi Grzegorz Turnał. To pierwsza od 11 lat w pełni autorska płyta wokalisty. Publiczność usłyszy zarówno premierowe utwory z najnowszego wydawnictwa, jak i dobrze znane piosenki z całej kariery pianisty. Na scenie muzykowi towarzyszyć będą m.in. Dorota Miśkiewicz, Atom String Quartet oraz jego wieloletni współpracownicy Leszek Szczerba, Robert Kubiszyn i Cezary Konrad. A w sobotę po Grzegorzu Turnale wystąpi zespół Happy Set, świętujący 25-lecie swojej działalności. Grupa zaprezentuje przekrój swoich największych przebojów oraz utwory z najnowszego repertuaru. Tego dnia również w Filharmonii Pomorskiej posłuchamy koncertu Symfonia G-dur od Haydna do Mahlera. Będzie to muzyczna podróż przez dwa różne oblicza symfoniki. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Raula Greenesa wykona dwa dzieła połączone wspólną tonacją G-dur, ale reprezentujące odmienne epoki i style muzyczne. W pierwszej części zabrzmią słynna Symfonia nr 94 Niespodzianka Józefa Haydna. Utwór pełen elegancji, humoru i artystycznego zaskoczenia, które przyniosło mu światową popularność. Następnie publiczność usłyszy czwartą symfonię G-dur Gustawa Mahlera. Jedno z najbardziej lirycznych i pogodnych dzieł kompozytora, wyróżniające się subtelną orkiestrą i baśniowym nastrojem. W partii sopranowej usłyszymy Justynę Kiel, a koncert poprowadzi Cezary Nelkowski. Inną bohaterką sobotniego wieczoru będzie księżniczka Czardasza Emerysia Kalmana w Operze Nowa. To jedno z najbardziej znanych i najchętniej wystawianych dzieł operetkowych na świecie. Historia miłości arystokraty i gwiazdy kabaretu, osadzona na tle przemian społecznych początku XX wieku, od pokoleń zachwyca publiczność połączeniem humoru, romantyzmu i niezapomnianej muzyki. W bydgoskiej realizacji Opery Nowa akcja została przeniesiona do Polski okresu międzywojennego. Spektakl wyróżnia się efektowną inscenizacją, komediowymi gagami i dynamiczną akcją, dzięki czemu od lat pozostaje jednym z największych przebojów repertuarowych. W przyszły weekend w Światłowni będzie okazja także wziąć udział w 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego pod hasłem Źródło wciąż bije. Wydarzenie tradycyjnie połączy konkurs dla wykonawców piosenki poetyckiej z koncertami zaproszonych artystów. Zaplanowano przesłuchania konkursowe oraz recital Łukasza Jakubowskiego, laureata ubiegłorocznej edycji festiwalu. Finał odbędzie się następnego dnia w Over the Under Pub, gdzie publiczność wysłucha koncertu laureatów. Przyszły weekend to także czas na bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. To jedno z największych plenerowych wydarzeń w mieście, łączące atrakcje wodne, koncerty, warsztaty i rodzinny piknik nad Brdą. W programie znajdą się m.in. parada jednostek pływających, wyścigi smoczych łodzi, wielki wyścig butelkowy, pokazy flyboardu, strefa plażowa oraz liczne animacje dla dzieci. Nie zabraknie także koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Artur Rojek, Szamrok, Własny Port, Chór Zawisza Czarny i Emilia Hammerlik. Festiwalowi towarzyszyć będą strefy gastronomiczne, wystawy i warsztaty edukacyjne w Młynach Rodera oraz wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury.
8: Informował, zapraszał i proponował Szymon Stępczyński. Dziękujemy, a w naszej audycji pora na segment wakacyjny.
15: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Tym razem pomówimy o wakacjach, bo te tuż za rogiem. W Bydgoszczy odbyło się pewne ważne wydarzenie związane z bezpiecznym wypoczynkiem, ale zanim o nim, to mam jeszcze nietypową zapowiedź tego tematu.
17: Jak się bezpiecznie zachować w wakacje, wiesz?
18: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
17: A na hulajnodze jeździsz albo rowerze?
18: Tak.
17: W kasku?
18: Tak. Jak jest znak, nie wolno się kąpać, to nie można wchodzić do wody, bo mogą być duże fale i może kogoś utopić. Albo nie wypływamy poza barierki takie wodne.
19: Będę chodził na półkolonie i będę jeździł na rowerze. Z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
8: No ja jestem w stanie wystawić za taką odpowiedź co najmniej piątkę. Słyszeliśmy zadającą pytania Agnieszkę Wynarską, bo Agnieszka wybrała się ostatnio na Akademię Bezpieczeństwa. W jej trakcie młodym bydgoszczanom przekazywano wyjątkowo cenną wiedzę. O programie wydarzenia tuż przed jego rozpoczęciem Agnieszce powiedzieli organizatorzy. Posłuchajmy.
20: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
17: No za niecałe 3 tygodnie zaczynają się wakacje. To jest ten czas, kiedy dzieci będą wypoczywać w różnych miejscach, także w domu, nad wodą, gdzieś na podwórku. I co roku organizujecie Akademię Bezpieczeństwa, czyli takie przypomnienie tych najważniejszych sprawach, żeby te wakacje spędzić bezpiecznie. Kogo zaprosiliście w tym roku? Ile dzieci weźmie udział? O czym będziecie mówić?
20: Ale tak, pani ma rację. Co roku robimy. Już 20 lat robimy tutaj Akademię Bezpieczeństwa. I nasze grono coraz liczniejsze. Coraz więcej tutaj służb, podmiotów bierze udział. W dniu dzisiejszym jest z nami policja jako partner stały. Komenda Miejska Policji oczywiście. Jest Zarząd Dróg Miejskich, jest Krajowa Administracja Skarbowa, jest Sanepid, jest Żandarmeria Wojskowa, jest Wodne Ochotnicze Pogodowe Ratunkowe, jest Straż Ochrony Kolei, jest też Urząd Miasta, bo tutaj będzie reprezentowany przez Krzysztofa Kranca, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Będzie Straż Pożarna, oczywiście też za chwilę przyjedzie. Czasami zbywa z nami również Żandarmeria Wojskowa, Straż Łowiecka. Ja powiem, mam nadzieję, że nie pomiłem nikogo.
17: O czym będziecie mówić? O czym przypominać dzieciom?
20: No będziemy przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To jest ważne. Jak reagować w przypadku, gdy sam mam problem, ale również jak pomagać innym, którzy mają problemy. Bo też Maltańska Służba Medyczna, o której teraz bym zapomniał, też jest, będzie właśnie uczyć tej zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale będziemy przypominać wszystkim, jak wzywać pomoc, w zależności gdzie jesteśmy. jesteśmy. Jeżeli jesteśmy nad wodą, mamy ten numer 601-100-100, bądź jakikolwiek inny numer alarmowy, najlepiej 112, jak dzwonić i jak określać miejsce, gdzie jesteśmy. Będziemy przypominać, jak zachować się na kolei, no bo jest Straż Ochrony Kolei. My będziemy, my jako straż, będziemy przypominać o zmieniających się przepisach dotyczących hulajnog elektrycznych, rowerów, dlaczego karta rowerowa jest bardzo ważna, dlatego teraz po zmianach przepisów jest obowiązkowy do 16 roku życia kask. Dlaczego i gdzie można w ogóle hulajnogą jeździć i jak szybko. To też kontrolujemy tutaj prewencyjnie. Oczywiście tutaj i żandarmeria wojskowa będzie przypominać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale też i w jaki sposób oni wpływają na bezpieczeństwo w naszym kraju. Wojsko, jak wpływa na bezpieczeństwo, jak zachować się. Administracja skarbowa z kolei, gdy przekraczamy granicę i wtedy czego na przykład nie wolno z wakacji przywozić. Jest dużo tutaj takich materiałów poglądowych, żeby sobie zobaczyli. Dzieci mogą uczyć rodziców, że na przykład tej muszli z tej wyspy nie wolno przywozić, że nie wolno takich gadżetów z kości słoniowej, z krokodyla, z innych różnych rzeczy, których nie wolno wozić, bo to jest zabronione, można dostać za to karę. O tym, o również przekraczaniu granicy mówi Straż Graniczna. W dniu dzisiejszym akurat jej nie ma, ale też bywa u nas na naszej Akademii Bezpieczeństwa i jak najbardziej mówi o dokumentach, o tym, jak i co można zrobić. Nie wolno zostawiać bagaży na lotniskach, bo w tym momencie może być wszczęty alarm, bo nie wiemy. Jest strefa bezpieczna, musimy tutaj zachować tą strefę bezpieczną. Straż Pożarna, wiadomo, tutaj przepisy przeciwpożarowe. Dzieci zobaczą sobie, jakim sprzętem dysponuje Straż Pożarna i w jaki sposób reaguje, co robi. Że tutaj Urząd Miasta, Wydział Komunikacji, Wydział Zarządzania, tutaj Zarząd Dróg Miejskich, o, może tak, już będzie najlepiej, no to też w jaki sposób dbają o drogi nasze miejskie, wojewódzkie, jak stawiają znaki, jakie znaki, jak należy je przestrzegać, jak na skrzyżowaniach zachować się, kto ma pierwszeństwo, jak na przejściu dla pieszych. Będą to dzisiaj ćwiczyć z dziećmi i mi się wydaje, że dzieci to lubią. Ale dzieci też będą trochę piknikować. Jak zawsze, trochę wiedzy, trochę zabawy, trochę odpoczynku. Będzie rozpalone ognisko, które ufundował Leśny Park Kultury i Wypoczynku. To jest ich teren, oni nam dali zgodę, dali nam materiały, żeby można to ognisko tutaj rozpalić. Dzieci przyniosły z sobą, mam nadzieję, kiełbaski, będą sobie smażyć kiełbaski. Jest BORPA również, czyli Bydgoski Ośrodek Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Będą uczyć, jak bawić się bez związanych używek, jak można mile spędzać czas, nie tylko nad wodą, ale wszędzie, gdzie ten czas spędzamy. Że wcale nie jest potrzebna nam jakakolwiek używka, która by miała nam rzekomo w tej zabawie pomóc. To jest tylko taki niepotrzebny środek, który niestety czasami nad wodą jest spożywany, jakiś alkohol. To później wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich tak naprawdę.
17: Tutaj widzimy hulajnogi, rower i znaki. Będziecie przypominać, jak używać tych sprzętów sportowych.
20: Tak, jesteśmy dobrze wyposażeni i mamy na naszym stanowisku i odblaski, i mamy rower, i hulajnogi, i elektryczną, i zwykłą. Mówimy, czym się różnią, jakie są przepisy, dlaczego podwyższony został wiek używania hulajnog do 13 roku życia, że dopiero te osoby od 13 roku życia i posiadające kartę rowerową mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej. Będziemy też mówić, gdzie taką hulajnogą elektryczną możemy się poruszać, z jaką prędkością, dlaczego nie na ulicy, jeżeli prędkość jest powyżej 30 km na godzinę, tutaj obowiązująca na danej jezdni. Będziemy mówić, dlaczego ważnym elementem jest kask i dlaczego do 16 roku życia jest obowiązkowy. To również, tak jak powiedziałem, będziemy kontrolować i przypominać, gdy patrolujemy ulice nasze bydgoskie, jako tutaj w czasie patrolów czy pieszych, czy zmotoryzowanych. Będziemy zatrzymywać, możemy rozliczać. Rodzic musi wiedzieć również, że jakie są przepisy, ponieważ jeżeli rodzic da takie urządzenie dziecku, które nie posiada uprawnienia na kierowanie hulajnogą elektryczną, jeżeli nie posiada kask, rodzic odpowiada również karnie za użyczenie, za danie dziecku tutaj hulajnogi, czy umożliwienie jazdy tą hulajnogą.
6: Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
17: Wakacje to taki czas, kiedy młodzi ludzie próbują różnych rzeczy, niekoniecznie tych dobrych. Jakie są te największe zagrożenia? Przed czym będziecie dzisiaj młodzież przestrzegać? Na co uczulać?
6: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, już jest za rogiem właściwie, był bezpieczny dla młodzieży. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami, z jakimiś substancjami, które są z jednej strony ciekawe, bo jest to nowość, a młodzi ludzie lubią nowości. Czas wolny to też wspomaga, tak, że mamy więcej czasu wolnego, takiego wakacyjnego i sięgamy właśnie po różne eksperymenty. No i właśnie substancje są takim czynnikiem ryzykownym. Ryzykowne mogą być również zawierane nowe znajomości wśród osób nowo poznanych, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, z kim zawieramy tą znajomość. Ryzykowne może być nadmierne spędzanie czasu w świecie multimediów, tak? Przy elektronice, telefon, laptop, granie, PlayStation. To są takie zagrożenia dla młodego człowieka w okresie wakacyjnym.
17: Tak naprawdę już trochę bez kontroli, bo rodzice często są w pracy, dzieci nie są w szkole, tylko w domu i rzeczywiście te nie mają takiej kontroli do końca nad tymi dzieciakami, zwłaszcza takimi trochę starszymi, które mogą już zostać same w domu.
6: No rzeczywiście. Czasami jest tak, że rodzice mogą swój czas poświęcić i mają więcej czasu, ale czasami jest tak, że rzeczywiście ta praca trochę odciąga. Natomiast to, co może zrobić rodzic, to zawsze być gdzieś obok, w pobliżu młodego człowieka, porozmawiać, trochę przed tym okresem wakacyjnym usiąść w czasie wolnym swoim od pracy, od różnych obowiązków, przegadać różne tematy, na co to dziecko ma zwracać uwagę, gdzie się może zwrócić o pomoc, że jeżeli by coś było dla niego takiego ryzykownego albo coś, co by stanowiło jakiś znak zapytania, to nie musi od razu tej decyzji podejmować, wchodząc w daną sytuację ryzykowną, tylko podejść do tego rodzica, porozmawiać. Oczywiście też ważne jest, żeby rodzic dał takie poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, że to nie będzie kończyło się krzykiem i zakazem, ale po prostu spokojną, taką konstruktywną rozmową.
17: Z czym młodzi ludzie mają największy problem, jeśli chodzi właśnie o używki? Czy to się zmienia na przestrzeni lat?
6: Cały czas
17: dzisiaj jest taki, że tak powiem, takim największym problemem?
6: To cały czas są to substancje psychoaktywne różnego rodzaju, narkotyki, alkohol, leki, e-papierosy, tak? To jest taka nowość, która się pojawiła wśród młodzieży, ten wiek eksperymentalny jest z roku na rok coraz bardziej obniżony, czyli coraz młodsze dzieci sięgają po tego typu ciekawostki niebezpieczne, tak? Zaznaczam, że niebezpieczne i to nie jest coś, co jest dobrą ciekawością, tylko raczej taką mocno zagrażającą.
17: Jakie skutki mogą być takiego spotkania tych substancji niebezpiecznych, potencjalnie uzależniających również w bardzo krótkim czasie z takim młodym organizmem?
6: Skutki mogą być zdrowotne, niewątpliwe, bo nigdy nie wiemy, jak dana substancja na nas zadziała, nawet za pierwszym razem, więc najlepszym sposobem, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, to po prostu nie używać.
17: No właśnie, bo możemy się znaleźć, na przykład nie pamiętać, co się wydarzyło w jakimś towarzystwie takim, którego na przykład nie znamy.
0: Dlatego lepiej powiedzieć nie, odmówić, bo każdy młody człowiek i każdy ogólnie człowiek ma prawo powiedzieć nie, dbać o siebie i chronić siebie. Tak, żeby być zdrowym i ochronić się też prawnie.
8: To też bardzo ważny rodzaj ochrony, a jeśli nie byliście obecni na Bydgoskiej Akademii Bezpieczeństwa, to nic straconego. Jako dorośli, rodzice czy dziadkowie możecie przekazać młodszym garść cennych informacji i przestrzec ich na temat odpowiedzialnego zachowania. Ja od siebie mógłbym dodać całkiem sporo i to na podstawie własnych przeżyć, na szczęście przeżyć z dzieciństwa. Zdarzało mi się być, no może nie niesfornym, ale chodzić własnymi ścieżkami i to dosłownie. Kiedy rodzice spuszczali mnie z oka, to po prostu wędrowałem ciekawy świata, a później szukało mnie pół ośrodka wypoczynkowego albo pół osiedla. Na szczęście znajdywałem się, raz znalazłem się na przykład w bagażniku obcego mężczyzny. Spokojnie, to nie była jego wina, to raczej wina mojej ciekawości. On po prostu pakował się, bo kończył turnus. My akurat przyjechaliśmy i byliśmy zajęci wypakowywaniem się, a ja zmęczony podróżą najwidoczniej zobaczyłem otwarty bagażnik i postanowiłem się tam położyć. No, na szczęście jestem tu dzisiaj z wami, słyszymy się, a więc jest wszystko dobrze, ale przestrogę mam dla dorosłych. Miejcie oczy szeroko otwarte i nie spuszczajcie swoich pociech z oczu, chociaż wiem, czasami to bardzo trudne. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
15: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
8: Gustaw Nowak, tym razem mam taki pomysł, byśmy razem udali się do Urzędu Marszałkowskiego i podpatrzyli, co się tam dzieje. Chyba warto, bo chodzi o grube miliony złotych rozdysponowywane beneficjentom unijnych dotacji. Kolejne umowy są wręczane dość regularnie, a mamy za sobą, nazwijmy to, dość świeży rzut. Co z niego wynika? No sporo ciekawego, bo nie brakuje interesujących projektów w całym regionie, także u nas. I tak, w powiecie bydgoskim zrealizowane zostaną dwa projekty. Jeden to warta ponad 3 300 000 zł budowa budynku mieszkalnego w Solcu Kujawskim na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Obiekt ma się przyczynić do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług, a unijne wsparcie to w tym przypadku 2,5 miliona zł. W powiecie bydgoskim środki z Brukseli, a dokładniej 350 000 zł, przysłużą się też wykonaniu nasadzeń młodych drzew w Białych Błotach, Dobrczu, Osielsku i Nowej Wsi Wielkiej. Wszystkie drzewa zostaną nasadzone w pobliżu dróg, a będą to 33 lipy drobnolistne, 4 wiązy szypułkowe i 1 klon zwyczajny. Jednym słowem, zazieleni się.
21: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. No i tak, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy.

0: dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
1: No ale leźmy dalej i porozmawiajmy trochę z beneficjentami. Wsparcie unijne trafi między innymi do toruńskiej Fundacji Dorodkowo, działającej właściwie w całym województwie, tak również w Bydgoszczy oraz daleko poza naszym regionem. Warto zatem sprawdzić, jaki cel przyświeca fundacji obecnie.
2: Katarzyna Mieczykowska-Targowska, prezes zarządu Fundacji Dorodkowo. No, jesteśmy ogromnie wdzięczni i uważam, że spełniają się marzenia. Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. To jest inwestycja dwuetapowa, jeszcze trochę nam brakuje, bo tutaj mówimy o dofinansowaniu 6 200 000, ale łącznie potrzebujemy ponad 11 milionów. Także jeszcze będziemy tutaj mocno musieli pracować, żeby pozyskać środki na całą inwestycję. Niemniej jednak to, że udało się pozyskać te pieniądze już teraz w takim wymiarze, to jest naprawdę duża rzecz, zwłaszcza dla organizacji pozarządowej, która jest organizacją o statusie OPP, stworzoną przez rodziców, ludzi, którzy wyrywali wszystko swoimi rękoma i ciężko pracowali przez lata po to, żeby pomóc swoim dzieciakom i stworzyć im przyszłość, dlatego że Centrum Kultury Włączającej to będzie też miejsce pracy dla osób o szczególnych potrzebach, co jest niezwykle istotne i myślę, że dosyć wyjątkowe.
3: To miejsce pozwoli Wam też na poszerzenie oferty, na dołączenie jakichś nowych elementów?
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy mogli tę ofertę poszerzyć właśnie przede wszystkim o uwzględnienie nie tylko dotychczasowej naszej grupy podopiecznych, to już jest ponad 500 osób z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, blisko 300, ale też właśnie skierowanie tej oferty kulturalnej do osób wszystkich innych, tak? I niezależnie od wieku, od zera do nieskończoności. Dzięki temu, że będziemy mogli zbudować ten budynek, bo to będzie nowy budynek, przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, do dzieci małych, do osób zapracowanych, bo szczególne potrzeby to nie jest tylko niepełnosprawność. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć sztukę w takim szerszym kontekście, nie tylko w naszym małym, kuluarowym środowisku.
3: Ta dzisiejsza umowa to marchewka, czyli te pieniądze, środki, które otrzymujecie, ale też pewnie kijek, czyli jakiś termin, który się pojawia konkretny, który trzeba zrealizować.
2: Tak, termin. Założenie jest, że inwestycje zakończymy w lipcu 2028, ale Dorodkowo jest przyzwyczajone do deadline'ów. Funkcjonujemy w tym od wielu lat, jest to zupełnie normalna sytuacja. Po prostu będziemy ciężko pracować, jak zawsze.
1: Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i nie powiedzieć chociaż krótko o bardzo ciekawym projekcie dofinansowanym z unijnych środków, a realizowanym w Tucholi. Może weźmiemy z nich przykład i zrobimy coś podobnego u nas? Mówi Jerzy Kowalik, wicestarosta tucholski.
0: Tak, to powstanie na budynku naszej szkoły, liceum ogólnokształcącego przy ulicy Pocztowej. To specyficzny projekt oczywiście. Dzięki temu realizacji tego projektu będziemy mogli pokazać troszeczkę inaczej ten budynek. Budynek już ma swoje lata, ale dzięki temu odnowieniu, naprawie dachu, będziemy mogli też wyciągnąć ludzi czy uczniów na zewnątrz, na dach, pokazać im Tucholę może troszeczkę z innego poziomu. Taki ciekawy pomysł.
1: Ciekawy. Widziałbym coś takiego także w Bydgoszczy. I to tyle na temat unijnych umów. Oczywiście w przyszłości będę jeszcze informować o kolejnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Warto wiedzieć, co maluje się na horyzoncie. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam jednym z powracających tematów jest wizja budowy pewnej drogi. Drogi mogącej być istotnym szlakiem nie tylko dla Bydgoszczy czy Torunia, ale dla całego kujawsko-pomorskiego. Ba, skorzystałyby na niej także inne województwa. Chodzi o drogę ekspresową numer 15, znajdującą się w dokumencie nazwanym Strategia Przyspieszenia 2030+, czyli w wizji rozwoju naszego województwa. No co, skoro budowa ekspresowej dziesiątki już trwa, to dlaczego nie iść o krok

0: dalej i nie zrobić ekspresowej piętnastki. Oto co o takiej koncepcji mówią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz świata nauki.
1: Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jest to idea pana marszałka wyrażana już od kilku lat. Już od kilku lat są podejmowane starania, aby tę drogę wprowadzić do rządowych planów budowy dróg. A kiedy znajdzie się droga w planach, no to już powinna być zgodnie z harmonogramem budowy dróg realizowana. Droga łączyłaby cztery województwa. Symbolicznie zaczynałaby się w Olsztynie, choć tak naprawdę będzie to Ostróda. Na teren naszego województwa wkraczałaby tak jak droga numer 15, biegłaby przez Brodnicę, Kowalewo Pomorskie, Toruń, Inowrocław, Strzelno. I tutaj dotychczasowa droga numer 15 biegła przez Gniezno w kierunku Trzebnicy, natomiast droga, którą my proponujemy, ze Strzelna będzie biegła w kierunku Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego do Opola. W ten sposób będzie rzeczywistą drogą istotną dla funkcjonowania kraju, ponieważ będzie łączyła cztery województwa, trzy miasta wojewódzkie. W jej przebiegu będzie mieszkało ponad 1,5 miliona mieszkańców i w przebiegu znajdzie się bezpośrednio około 80 gmin, więc droga będzie miała bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Tak jak wspominałem, od kilku lat były podejmowane działania na rzecz ustanowienia tej drogi. Droga S15 jest jednym z projektów kluczowych strategii rozwoju województwa, która została przyjęta w 2020 roku. Postulat budowy tej drogi był zgłaszany również do kolejnych dokumentów rządowych, m.in. do Strategii Rozwoju Polski.
2: Tomasz Komornicki, jestem przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zbyt często oceniamy potencjalne nowe inwestycje tylko przez pryzmat już istniejącego popytu. Patrzymy, modelujemy ruch, jaki ruch taka droga może przejąć. I wtedy czasami dochodzimy do wniosku negatywnych, że może jakaś trasa nie jest niezbędna. A trzeba patrzeć od strony może nawet ważniejszej, czyli od strony rozwoju przyległych obszarów. Na ile poprawi się ich dostępność przestrzenna, ponieważ ta dostępność jest warunkiem rozwoju. Ona nie jest tym warunkiem wystarczającym. Trzeba też i inne spełnić. Okoliczności muszą być spełnione, ażeby ten rozwój nastąpił, ale właściwie większość badań potwierdza, że w momencie, kiedy tej infrastruktury nie ma, kiedy ta dostępność jest słaba, to raczej na pewno nie nastąpi. I druga sprawa jest taka, że mamy te obszary i one występują także w centralnej części kraju, w tym województwie kujawsko-pomorskim, które pomimo rozwoju infrastruktury drogowej, pomimo powstania niektórych głównych tras i przecinania przez te trasy tej centralnej części kraju, to w sąsiedztwie pojawiają się te tak zwane peryferia wewnętrzne. I powiązanie tych peryferii wewnętrznych jest warunkiem tego, ażebyśmy nie stworzyli nowego podziału. Wybudowaliśmy wiele infrastruktury drogowej, nowej. To jest bez wątpienia sukces ostatnich dekad w Polsce, ale skutkiem ubocznym jest, że w tej skali regionalnej one jak gdyby zwiększają jeszcze dysproporcje i te obszary, które znajdują się poza nimi, znajdują się, mimo że ich sytuacja się też poprawiła, ale relatywnie znajdują się w gorszej sytuacji. I tego typu inicjatywy, wydaje mi się, wychodzą naprzeciw. One wymagają dokładnego sprawdzenia fragment po fragmencie, bo czasami niektóre fragmenty takiej nowej inicjatywy, nowej drogi są ważniejsze. To wymaga przetestowania, że tak powiem, określonego modelowania też, ale one niewątpliwie mogą właśnie zniwelować ten wtórny, niekorzystny efekt polaryzacji w zakresie dostępności transportowej.
3: Panie profesorze, jeszcze zapytam, bo żyjemy w takich czasach, gdzie rodzi się to pytanie, czy znaczenie wojskowe, militarne też taka droga miała?
2: Ja bym powiedział przede wszystkim w tym kontekście, że jeżeli mówimy, i często to jest temat, który się pojawia, infrastruktura krytyczna. I mówimy, infrastrukturą krytyczną są najważniejsze drogi, infrastrukturą krytyczną są te fragmenty infrastruktury, które łatwo jest zaatakować, albo może to jest złe słowo, które są najbardziej zagrożone, bo to też dotyczy zagrożeń nie tylko tych geopolitycznych, ale także na przykład klimatycznych, jeżeli to jest gdzieś na jakichś terenach powodziowych i tak dalej. Ale jest ten trzeci aspekt, w jaki sposób identyfikujemy infrastrukturę krytyczną, i tym trzecim aspektem miejscem jest zastępowalność, czyli że pewne główne ciągi komunikacyjne, czy też ciągi łączące określone miasta, regiony, nie są jedynymi. I w tym kontekście można by patrzeć na drogę S15 jako potencjalną alternatywę do układów południkowych łącznie z autostradą A1, a istnienie tych alternatywnych tras w naturalny sposób ma znaczenie na wypadek jakichś kryzysów.
0: Podsumowując, realizacja drogi S15 ma silne uzasadnienie komunikacyjne, ale ma też znaczenie społeczne i gospodarcze, a nie można zapominać o jej roli militarnej, bo będzie stanowiła kolejne połączenie do północno-wschodniej Polski, stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Kolejnym krokiem będzie postulowanie do rządu i przekonywanie kolejnych ministrów o potrzebie budowy drogi S15. Na dziś trudno jest zatem oceniać szanse realizacji tej inwestycji, pomysł jednak został zaprezentowany i czeka go powolna weryfikacja. Sprawie oczywiście będę się przyglądać.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Ekspresówka S15, podobnie jak S10, nie są jeszcze gotowe, ale ja mam wrażenie, jakby ostatnia godzina minęła nam wyjątkowo ekspresowo. No nic, w dobrym towarzystwie tak już czas właśnie umyka. Być może cały ten tydzień zleci równie szybko i usłyszymy się szybciej niż się nam wydaje. Ja tu będę, liczę też na waszą obecność, a dodam jeszcze na zakończenie, że przede mną pewna ważna uroczystość. Otóż będę odbierać medal. Najprawdziwszy, obiecuję. No ale więcej opowiem za tydzień. Nie chcę przecież zapeszać, nie? Gustaw Nowak, dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8:00. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
7: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
8: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
9: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
8: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
10: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
9: Dokładnie.
10: Ludzie machają, uśmiechają się.
11: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
7: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
12: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
13: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami.
15: Radio Złote Przeboje.
6: I wszyscy myśleli, że zacznę od ciągle pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi słodkiego, miłego życia.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła. A u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Fellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce z

24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś. Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Savage on You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9, a przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert EMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
3: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
3: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
5: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
3: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
6: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
2: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikara, mamy, szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią, Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

All About the Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10:00 dokładnie. Czas na wiadomości.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 9:03, to może ja bym tu zaintonował.
7: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
3: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury. Reklama.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Dudek i uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11:00.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
12: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
13: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wyzbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
12: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
14: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
12: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Sprawdzam dla was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Obywatel GC w radiu Złote Przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witaminę B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. A jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co to? Co się dzieje?
4: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
3: Ale kim jesteś?
4: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: Kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama Uuu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Simple w radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger. Polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
15: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
16: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
15: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
14: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
17: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
14: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Trzy minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie, cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
9: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki, przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

Irlandzki boysband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
4: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
6: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
7: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
8: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
5: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. Trzy minuty po godzinie 13:00, niedzielne popołudnie. Dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno, zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
2: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju, skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Trzy minuty po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi. Daddy.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
12: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie w naszym cyklu Najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antyluk. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antyluk. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
14: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
13: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
15: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
13: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
16: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
13: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 14 dzień czerwca. Mamy w kalendarzu na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.

0: relaksujemy was z takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak
0: dobry.
1: Jest, to ja. Dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16:00. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana, zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk, zespół Tilafi Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla was między innymi Manam, czy też Leonarda Cohena.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie. I na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
13: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
14: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
15: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
16: Inna perspektywa.
15: Inna perspektywa, tak.
17: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
18: Tak, oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
12: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
11: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
16: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
11: Wspólnie jest wesoło.
16: Czy można kogoś poznać też.
11: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
12: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zalewacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

Słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Diana King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Reklama.
10: Na zegarach 17:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You win again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Reklama.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje. No ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

Złote przeboje Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś ze szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Startuj.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Reklama.
2: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
3: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
4: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
5: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
4: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
6: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
4: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
7: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
4: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
3: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
8: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
3: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani.

Adamski Seal Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No, a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZO.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Start.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Co to? Co się dzieje?
4: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
3: Ale kim jesteś?
4: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radio Złote Przeboje.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.
0: Bye.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
5: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew. Takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Sun of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen już teraz w Radiu Złote Przeboje.

radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Poniedziałek obchodzę urodziny. Wiecie? Nie będę mówił, które, bo w sumie to straciłem rachubę. Jakoś lżej mi się żyje, gdy nie myślę o datach i zmieniających się cyferkach. Myślę za to o tym, co czeka nas w najbliższej godzinie. A przygotowałem na dziś sporo ciekawego. Odwiedzimy wielkie wojskowe ćwiczenia, zajrzymy do muzeum, zapowiemy jarmark świętojański i wiele innych ciekawych wydarzeń, rzucimy okiem na wakacyjne rozkłady jazdy pociągów, a przy okazji powiemy sobie też o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo w trakcie letniego wypoczynku. No, będzie ciekawie, będzie fajnie i będzie niegłupio, więc po prostu startujmy. Gustaw Nowak, zapraszam.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: A na wstępie mam dla nas nieco kultury. Otóż odwiedziłem niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej, gdzie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizuje przepiękną wystawę. Zobaczymy na niej niesamowite zjawiskowe tkaniny, będące czystymi dziełami sztuki. Więcej o ekspozycji usłyszałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Karoliną Tripwasser.
5: Porozmawiamy za chwilę o pewnej wystawie, którą możemy podziwiać na Wyspie Młyńskiej, ale zanim przejdziemy do konkretów, to ja się muszę zapytać, czy te tkaniny, czy te dywany, które tutaj widzę, czy one latają?
6: Niektóre z nich prawie latają, ale postaramy się, aby nie odleciały do końca i aby każdy, który dotrze na wystawę, mógł je zobaczyć, nie odlatujące do końca.
5: No i jeszcze jedno pytanie, czy można tego wszystkiego dotykać, czy raczej nie?
6: Można, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, bo to są mimo wszystko dzieła sztuki, najważniejsze dla każdej z autorek.
5: Wolę o to zapytać na początku, no bo podejrzewam, że te pytania też się zrodzą tutaj osobom, które tu przyjdą. A co tak właściwie podziwiamy?
6: Podziwiamy tkaniny artystyczne i tkaniny ludowe, inspirowane ludowością. No i jak to tkaniny, one wszystkie mogą być dotykane, bo dzięki temu odczuwa się je lepiej, są mięciutkie, przytulne.
5: No właśnie, tak wyglądają. To są stare tkaniny, nowe tkaniny?
6: Nie wszystkie prace powstały na nasz konkurs, na Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, 22 już. Jest to biennale, które organizujemy od wielu, wielu lat i w tej chwili jest to największy przegląd tego typu w naszym kraju. Na konkurs panie i panowie nadesłali w tym roku ponad 300 prac, ponad 350 chyba.
5: Był jakiś temat, czy unikatowość to ten temat?
6: Unikatowość to ten temat, tak.
5: No to trudno znaleźć cechę wspólną. No ja tutaj widzę wielką różnorodność, ale no nie mam tak fachowej wiedzy, jak pewnie pani ma. Czym różnią się te prace?
6: Jest bardzo wiele technik. Różnią się tym, czym dana osoba się inspirowała, ich własną inwencją, sposobem wykonania, kolorystyką, tematyką, właściwie wszystkim mogą się różnić. To jest taka wystawa, o której trudno opowiadać, trzeba ją po prostu obejrzeć i dotknąć.
5: No ja tutaj widzę zarówno, nie wiem, ekspresje, impresje, kolory, odcienie szarości. Mam wrażenie, że nawet jakieś lokalne elementy by się bydgoskie znalazły. Widzę po prostu wielką różnicę.
6: Jury widziało Wyczółkowskiego, a że wystawa odbywa się w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego, no to mamy też jedną z prac, która Wyczółkowskiego uwzględnia.
5: A przejdźmy tam kawałek dalej, bo ja nie wiem, czy ja... Wydawało mi się, że kotka widzę, ale... Tak, jest kotek.
6: Jeden kotek jest bardzo kolorowy, a drugi jest czarny, skradający się.
5: Są rośliny, są łodzie, jest architektura, no wszystko jest, a nawet wiersz?
6: Takie powiedzenie właściwie. Kiedyś wszyscy tkali, kiedyś nie było gdzie kupić i nie było co kupić. Wiadomo, jak po wojnie to wszyscy tkali. To już dawno było. No ale jak widać, nie do końca dawno, bo Teraz dziewczyny inspirują się tymi dawnymi tkaninami, dawnymi dywanikami i tkają je na nową trochę modłę z innych materiałów, bo tych dostępnych w tej chwili, ale według starych wzorów.
5: Czyli uprząśniczki jeszcze siadają.
6: O, siadają. To jest coraz bardziej modne, bo dziewczyny te, które inspirują się ludową tkaniną, robią to od samego początku, czyli przygotowują sobie nici, barwią je na takie kolory, jakie chcą uzyskać i dopiero potem zabierają się do krosna.
5: Niesamowite. I zero chińszczyzny.
6: Oj, zero. Chińszczyzny byśmy tutaj nie zniosły.
5: No dobra. Jak ta wystawa, tegoroczna edycja tej ekspozycji pokonkursowej prezentuje się na tle zeszłorocznej albo ubiegłorocznych? Czy ten poziom jest tak samo wysoki, wyższy?
6: Nam wydaje się, że jest wyższy. Był taki moment, kiedy ten poziom zaczął trochę opadać, kiedy ilość prac zaczęła być coraz mniejsza. Ilość tkaczek była coraz mniejsza, a w tej chwili chyba przerosły nasze oczekiwania, bo tak dużej wystawy tkaniny jeszcze nie robiłyśmy.
5: A wszystkie zgłoszone prace udało się tutaj wystawić? Czy...
6: Nie, na konkurs przyszło chyba 350 prac. Udało nam się zmieścić około 200, trochę więcej niż 200, więc setka prac i ich autorów zostali niepocieszona.
5: Czy wiemy już, kto jest laureatem? Jakie prace są zwycięskie?
6: Jury przyznało wiele nagród. Nagrody pierwsze, drugie, trzecie i ponad 20 wyróżnień. Informacje o tym autorze dostali już. Jest lista w internecie.
5: A więc przychodząc tutaj na wystawę, można się zapoznać z tą listą, no i później ewentualnie porównać nasze odczucia z werdyktem jury. Być może okaże się, że mamy jakąś tam czujkę. A kto dokonał wyboru tych konkretnych prac, które tutaj możemy teraz oglądać?
6: Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów, etnografów i artystów sztuki związanych z tkaniną. I to oni zdecydowali, które z tych prac pojawią się na wystawie, które dostaną nagrodę i wyróżnienia.
5: Takie wystawy to dzieło nie jednej czy dwóch osób, nawet nie jednej czy dwóch instytucji. To też wielka współpraca, także oddaję pani głos. Komu chciałybyście podziękować?
6: Chciałbyśmy podziękować dyrektorowi Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego, Annie Kornelii Jędrzejewskiej oraz mecenasom konkursu, którymi są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Do kiedy potrwa ta ekspozycja?
6: Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia.
5: A można się zainspirować? Można się trochę podpatrzeć i nauczyć?
6: Myślę, że można. Przy okazji tej wystawy u nas w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury będą odbywały się warsztaty tkackie. Myślę, że na początku trudno nam, albo bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie nam zrobić coś podobnego, ale można próbować.
5: Okej, a później w trakcie roku pewnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury wydarzenia, w trakcie których będzie można nową pasję realizować, zgłębiać, będą się odbywać.
6: Będą się odbywały, bo we wrześniu będziemy mieli kolejną wystawę towarzyszącą temu konkursowi, wystawę, na której zobaczymy 4 pokolenia tkające jeszcze nadal i myślę, że na tę wystawę też możemy zapraszać.
5: A czy dzierganie może być takim pierwszym krokiem, takim wstępem?
6: No to jest też obcowanie z wełną, robienie czegoś dłońmi, dzięki temu dłonie się uplastyczniają i na pewno będzie łatwiej potem.
5: No to zapraszamy. Dziękuję serdecznie i w takim razie do zobaczenia tu na wystawie.
6: Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na wystawie.
4: O wystawie podsumowującej 22. edycję ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej powiedziała mi i państwu Karolina Triwaser z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Ale z panią Karoliną porozmawiam też o czymś jeszcze. Bo przecież nadchodzi pewien jarmark. No...
5: Końcówka czerwca, a jak końcówka czerwca, no to też jarmark świętojański, tradycja bydgoska i chyba bydgoszczanie nie wyobrażają sobie tej pory roku właśnie bez tego wydarzenia, można tak powiedzieć?
6: Bardzo wielu bydgoszczan oczekuje na tegoroczny jarmark, zadają nam pytania już od dłuższego czasu. W tym roku jest to ostatnia niedziela czerwca, czyli wraz z rozpoczęciem się wakacji we wszystkich szkołach my pokażemy państwu, stworzymy możliwość zakupu wielu różnych produktów rękodzielniczych. Na tegorocznym jarmarku zobaczyć będzie można ceramikę, malarstwo, haft, koronkę. Będzie można zakupić pyszne jedzonko, przeróżne napitki. Znajdziecie państwo też też miotki na zimową porę i na przeziębienie. A do herbatki z miotkiem warto dokupić ciekawą książkę u pani antykwariuszki i można też kupić sobie świetną filiżankę w starociach. A temu wszystkiemu przyśpiewywać będzie kobiece trio Lunaria, Nadwiślanie z Dąbrowy Chełmińskiej, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska oraz Grupa Robocza Pieśni Wiejskich działająca przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury Bydgoszcz. I to wszystko już 28 czerwca od godziny 11 na Wyspie Muńskiej Bydgoszczy.
5: Czyli będzie muzyka, będzie taniec i jak czytam ponad 100 wystawców, nie tylko tu lokalnych, ale też z zagranicy, także no, będzie w czym wybierać.
6: Tak, na jarmarku można będzie też kupić przysmaki litewskie.
5: A to chlebek litewski też zdobędę?
6: Jest taka szansa, że będzie chlebek litewski, będzie chlebek pieczony na liściach chrzanu, chlebek robiony z takich pierwotnych zbóż na pewno.
5: No to ja się nie mogę doczekać. Jeśli chodzi o rzeczy na jarmarkach, no to właśnie chleb to jest coś, czego szukam w pierwszej kolejności. Jestem ciekaw, czego państwo szukają, a pani?
6: Do tego chleba na pewno będzie można też kupić szereg luskiej i gęsiny, więc myślę, że na to też czekają.
5: No dobra, no to widzimy się. Ja na pewno też po szarej kluchy, jak pani powiedziała, też będę się za nimi rozglądać. Do zobaczenia w takim razie na jarmarku.
6: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 28 czerwca na Wyspie Muńskiej.
4: Jarmark Świętojański odbędzie się, powtórzmy, 28 czerwca między 11 a 19, oczywiście na Wyspie Muńskiej. A teraz posłuchajmy, czym żyła Bydgoszcz w ostatnich dniach. Zapraszam do studia Beatę Korzeniowską.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski otrzymał wotum zaufania, udzielono mu też absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2025 rok. W środę na sesji Rady Miasta głosowanie poprzedziła 9-godzinna dyskusja, między innymi o budzącym w mieście głośny sprzeciw kąpielisku w Parku Centralnym. A już ponad 900 osób podpisało się pod petycją przeciwko budowie kąpieliska w tym miejscu. Inwestycja, której realizacja miała niebawem wystartować, budzi coraz większy opór społeczny. Przypomnę, na zielonym terenie obok hal sportowych przy Toruńskiej ma powstać betonowa niecka, nad kąpieliskiem planowana jest plaża trawiasta ze strefami rekreacyjnymi, elementami użytkowymi takimi jak prysznice, przebieralnie czy obiekty dla ratowników. Budowa miała rozpocząć się 1 czerwca, na razie nie ruszyła. Przeciwko budowie protestują bydgoscy ekolodzy i społecznicy, choćby ci ze Stowarzyszenia Modrzew.
8: Ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. W tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. Po prostu budując w tym miejscu taką inwestycję, zabieramy im ten dom.
7: W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Niewidomym, słabosłyszącym, głuchym czy niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych, w urzędzie czy w szpitalu. Regionalne centra komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich. W Bydgoszczy centrum mieści się przy Poznańskiej 31. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się remont konserwatorski pomnika tysiąclecia. Ten od lipca 1967 roku stoi na skwerze między ulicami Markwarta, Rejmonta, Kasprowicza i Staszica. Jego autorem jest Stanisław Lejkowski. Ratusz chciał pomnik wyburzyć, ale ten ocalał, bo wpisano go do rejestru zabytków. Tyle, że jest w bardzo złym stanie technicznym i od 6 lat jest ogrodzony siatką. Na jego remont miasto przeznaczy 190 tysięcy złotych. W Bydgoszczy rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ogólnego miasta. Plan zastąpi obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który określa, jakie funkcje będą mogły być lokalizowane w poszczególnych obszarach miasta. Te swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca. Bydgoskie schronisko dla zwierząt szuka opiekunów, którzy mogą zapewnić psom tymczasowy dom na czas remontu w schronisku. Od początku lipca boksy muszą być puste. Remontowana będzie południowa, frontowa strona budynku B. Dla części psów schronisko przygotowuje miejsca zastępcze, ale dla wszystkich tych miejsc nie wystarczy. Każdy, kto zdecyduje się zabrać psa tymczasowo na 3 miesiące, chociaż może zostać już na zawsze, otrzyma wsparcie pracowników i wolontariuszy ze schroniska, a także opiekę weterynaryjną przez cały okres pobytu psa w domu tymczasowym. Latarnik, Rybitwa i Borsuk to wakacyjne połączenie kolejowe, które od 27 czerwca uruchomi województwo kujawsko-pomorskie. Na Hel i dookoła Brzegu. brzegu. Dojedziemy z Bydgoszcza, z Torunia, pojedziemy w Bory Tucholskie, mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą.
7: A skoro o transporcie, to jeszcze kandydat na kierowcę, który nadal musi jeździć koleją. Próbował i wciąż nic. Rekordzista Wordów Inowrocławiu już 110 razy podchodził do testów i wciąż walczy. Inny ma za sobą 69 prób zdania jazdy. Ten kursant wciąż prawa jazdy nie ma. No i myślę, że to chyba dobrze.
4: Nie wiem, za którym razem zdała Beata Korzeniowska, ale zdążyłem się przekonać, że prowadzi bardzo dobrze zarówno samochód, jak i radiowe audycje. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Ponad 300 żołnierzy ze wszystkich brygad obrony terytorialnej w Polsce, także z Bydgoszczy, od szeregowych po dowódców kompanii, wzięło udział w ogromnych ćwiczeniach na poligonie w Toruniu. Była to okazja do przećwiczenia przede wszystkim współpracy, ale też przetestowania systemów łączności, schematów komunikacji czy obsługi nowoczesnego sprzętu. Gustaw Nowak, nie będę udawać, że znam się jakoś szczególnie na wojskowości, ale mogę zaprosić do wysłuchania relacji z tych ćwiczeń. Dlaczego tego typu działania są dziś tak istotne? Jaki scenariusz ćwiczono? Czy zrealizowano wszystkie cele i jakie wnioski udało się wyciągnąć? Posłuchajmy.
10: Porucznik Łukasz Macierz z Pieczewa, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Budowaliśmy tak naprawdę kompleksowy system pola walki i zbudowany także ze świadomością tego, gdzie kto jest. I to jest też najważniejsze, bo na dzisiejszym polu walki najważniejsza jest informacja. Musimy rozumieć, gdzie jest nasz adwersarz, gdzie są nasze siły i w jaki sposób wymanewrować przeciwnika tak, żeby osiągnąć sukces. I o to w tym chodziło i do tego dążyliśmy.
11: Kłaniam się, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Stańczyk. Dzień dobry. Ćwiczyła artyleria, ćwiczyły drony, ćwiczył sprzęt, który mamy na wyposażeniu, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Była to kolejna edycja ćwiczeń w ramach Gwardii Narodowej, w ramach programu Partnerships i myślę, że osiągnęły swój cel. Już rozmawialiśmy z panem generałem, że kolejne ćwiczenia prawdopodobnie w tym roku, ale na pewno w przyszłym roku będą organizowane w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj pierwszy raz dowódca kompanii występował w roli kierującego ogniem całą kompanią. Miał do dyspozycji drony, artylerię, śmigłowce i całe spektrum uzbrojenia, które jest, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie cele w mojej ocenie i ocenie ćwiczących przede wszystkim i oceniających żołnierzy amerykańskich zostały osiągnięte. Rozmawialiśmy z żołnierzami, są bardzo zachwyceni. To przede wszystkim pokazanie wspólnego partnerstwa, które trwa już od 93 roku. Chciałbym przypomnieć, że żołnierze amerykańscy Gwardii Narodowej Illinois stanowili element polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. I od tego czasu to już się dzieje, albo i wcześniej. No. Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
4: Podobne ćwiczenia będą powtarzane, a współpraca między polskim i amerykańskim wojskiem ma być wciąż zacieśniana. A po manewrach na poligonie warto nieco odpocząć i pomyśleć o wakacjach, bo te zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nimi zbliża się też uruchomienie 3 wakacyjnych połączeń kolejowych, realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wszystkie wyjeżdżają bezpośrednio od nas, ale spokojnie. Wystarczy jedna przesiadka i już możemy cieszyć się letnią przygodą. O tym, co może zainteresować podróżnych, opowie Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszam.
9: Od 27 czerwca startują 3 nasze sztandarowe wakacyjne połączenia. 2 już dobrze znane mieszkańcom, 3 ma 2. rok, więc też jest nowym, czyli generalnie najbardziej popularny Latarnik, czyli połączenie z Bydgoszczy Głównej do Nachel. Cały Półwysep Helski i Nachel. Drugim takim sztandarowym połączeniem jest połączenie również z Bydgoszczy Rybitwą do Kołobrzegu. To też jest połączenie bardzo lubiane, bardzo się podobające. Wiadomo, Kołobrzeg, czyli stolica zachodniego wybrzeża naszego polskiego, cieszy się dużą popularnością, nie muszę go wiele promować. I 3. połączenie to połączenie z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli naszej stolicy kajakowej województwa kujawsko-pomorskiego. Pozwólcie Państwo, że opowiem o tych 3 marszałkowskich połączeniach letnich. Zacznę od połączenia, które się cieszy największą popularnością, a jeżeli chodzi o nazwę Latarni, którą też wymyślili mieszkańcy naszego województwa, to wpłynęło 1000 zgłoszeń, więc to pokazuje, jak Państwo lubią to połączenie. Więc jest trochę zmian, takich na korzyść. Czyli można będzie dłużej być na Helu. Bo ruszamy, startujemy z Bydgoszczy Głównej. Tu się nie zmieniło. O 6.40 40. W międzyczasie można na terenie województwa wsiąść w Laskowicach albo na Warlubiu. Więc zapraszamy Państwa do wsiadania do tego pociągu. A pociąg na Helu jest po 10, krótko przed 11, a wracamy z powrotem za 2 minuty 20, czyli na Helu jesteśmy ponad 9 godzin. Ja myślę, że to jest bardzo fajne. Można naprawdę pobyć, skorzystać, to będzie fajny dzień. Do tego wprowadzona Arriva wprowadziła nasz przewoźnik, który realizuje to połączenie. Ma takie dla Państwa kolejne propozycje, czyli 20% zniżki na bilet rodzinny na to połączenie i 15%, jeżeli kupicie Państwo od razu powrotne, czyli jeden zakup w jedną i w drugą stronę 15% zniżki. Oprócz tego każdy bilet, który Państwo zakupią, daje również możliwość rabatowania w 5 miejscach, czyli Muzeum na Helu, Muzeum Helu, prowadzone przez miasto, Muzeum Motyli, Muzeum Iluzji, do wypożyczalni rowerów jest też na Meleksy, więc naprawdę te kuponiki mogą się przydać przez te 9 godzin pobytu. Zapraszamy, startujemy 27 sobota, czyli w pierwszy dzień wakacji i ten pociąg będzie kursował, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, ostatniego kursowanie to 31 sierpnia, będzie więc 2 miesiące do możliwości skorzystania. Zapraszam. To jest jedno połączenie. Drugie połączenie, również Arrivy, to jest połączenie z Torunia Głównego przez Grudziądz do Tlenia, czyli do naszej stolicy kajakowej. Jeżeli ktoś nie był nad Zalewem Żurskim i nie popłynął w dół kajakiem, no to jest fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą. Wyjątkowe miejsce, więc zapraszam bardzo serdecznie. Doskonała kuchnia, jest kilka fenomenalnych restauracji w Tleniu, które polecam, bo jestem kajakarzem takim, bardzo lubię kajaki, więc często bywam w Tleniu. Bardzo dobre lody, ale też jest tam nasz Wdecki Park Krajobrazowy, więc można wejść do informacji, dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszamy. Pociąg do Tlenia rusza z Torunia Głównego o 18, jest w Tleniu o 10.15. Zapraszamy tam na promocję. Promocja tego połączenia będzie 28 w niedzielę. Można będzie posmakować kociewskiego jedzenia. Będą nad Państwa czekać szkolenia, ratownicy. Zapraszam bardzo serdecznie. Gospodarzami tego wydarzenia będzie starostwo oraz gmina Osie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I trzecie połączenie to połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. To połączenie znane, też już funkcjonuje. To letnie połączenie jest uzupełnieniem takiego codziennego, bo już od roku ponad mamy połączenie stałe z naszego regionu do Kołobrzegu od poniedziałku do piątku. Jest to realizowane w połączeniu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, czyli w tym wypadku, jak przekraczamy granicę, to musi zaistnieć porozumienie i takie porozumienie między marszałkiem Piotrem Całubeckim a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego zaistniało i połączenie do Kołobrzegu jest codziennie od poniedziałku do piątku. Oczywiście służy to i turystyce, i ludziom korzystającym z sanatorium, bo Kołobrzeg to miejscowość uzdrowiskowa też w dużej mierze, więc jest tam dużo sanatoriów, z czego korzystają mieszkańcy naszego regionu, a my teraz wakacyjnie jeszcze dokładamy połączenia w sobotę i w niedzielę, żeby mogli również turystycznie można było skorzystać. Zachęcam. Ja osobiście też byłam 2 lata temu, skorzystałam z tego pierwszego połączenia. Rzeczywiście zachęcam. Kołobrzeg to jest piękna miejscowość, bez dwóch zdań, urocza, taka, która zapada w pamięci, a wybrzeże tam piękne.
4: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Powtórzmy, że 3 wakacyjne połączenia kolejowe powrócą do rozkładu 27 czerwca. Jeśli szukacie wakacyjnych destynacji, to może właśnie Wam coś podsunąłem. A jeśli szukacie planów na najbliższe dni, to posłuchajcie jeszcze Szymona Stępczyńskiego i jego propozycji.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
12: Poniedziałek zaczniemy od spektaklu Freedom w Teatrze Kameralnym. Powstał on w ramach projektu socjoterapeutycznego, realizowanego z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelcu. Przedstawienie jest efektem wielomiesięcznych rozmów, warsztatów i improwizacji, podczas których uczestnicy opowiadali o swoich emocjach, relacjach, lękach i marzeniach. Fabuła rozpoczyna się w chwili, gdy bohaterowie przychodzą na zajęcia teatralne i odkrywają, że instruktorka na nie nie dotarła. Pozostawieni sami sobie muszą zdecydować, co zrobić dalej. W tej sytuacji rodzi się poruszająca opowieść o wolności, odpowiedzialności, sprawczości i budowaniu wspólnoty mimo życiowych trudności. We wtorek, 16 czerwca, w Kolegium Kopernikanum posłuchamy ostatniego koncertu w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej twórczości muzycznej w regionie. Tegoroczna edycja prezentowała szerokie spektrum stylistyk i form, od kameralistyki inspirowanej tradycją przez muzykę churalną, po eksperymentalne projekty wykorzystujące elektronikę i multimedia. Festiwal zgromadził kompozytorów, wykonawców znawców i miłośników muzyki współczesnej, tworząc przestrzeń do spotkania różnych estetyk i artystycznych poszukiwań. Program obejmował zarówno utwory na instrumenty historyczne, jak i nowoczesne kompozycje wykorzystujące najnowsze technologie dźwiękowe. W środę 17 czerwca w Teatrze Kameralnym zobaczymy spektakl Dżuma w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tym razem artysta sięga po słynną powieść Alberta Camus, opowiadającą o mieście odciętym od świata przez epidemię i ludziach zmuszonych zmierzyć się z lękiem, samotnością oraz niepewnością jutra. Przedstawienie interpretuje Dżumę jako opowieść o ludzkiej odwadze, bezsilności, solidarności i nadziei. Łącząc muzykę, śpiew i ruch sceniczny, twórcy podejmują próbę pokazania uniwersalnych pytań o sens wspólnoty i społeczeństwa w obliczu kryzysu. Tego dnia również miłośnicy zabytkowej motoryzacji będą mogli zobaczyć bydgoskie klasyki nocą, organizowane przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki. Na parkingu przy lodowisku Torbyt czekać będą samochody i motocykle, wyprodukowane przed 1989 rokiem, a także starannie utrzymane youngtimery. Oprócz prezentacji pojazdów na uczestników czekać będą strefa gastronomiczna z foodtruckami oraz możliwość spotkania członków grupy Bydgoskie Amkary. W czwartek 18 czerwca odbędzie się plenerowe wydarzenie przy Piątej Śluzie pod hasłem Z ekranu na scenę – filmowe historie Leonarda Pietraszaka. Spotkanie połączy historię kina, muzykę i widowisko artystyczne, przybliżając najbardziej znane role tytułowego artysty w produkcjach takich jak Wabank, Kariera Nikodemadyzmy, Czarne Chmury, 40-latek czy Jak rozpętałem II wojnę światową. W programie znajdą się wykład o dorobku aktora, wykonania motywów muzycznych z kultowych filmów i seriali w interpretacji bydgoskich orkiestr szkolnych oraz występy taneczne zespołu Brax. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać prelekcji historycznych związanych z tematyką Czarnych Chmur oraz obejrzeć pokaz szermierki historycznej przygotowany przez Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo. Tego dnia również w ramach trasy promującej album Szósta Godzina w Fabryce Lloyda wystąpi Grzegorz Turnał. To pierwsza od 11 lat w pełni autorska płyta wokalisty. Publiczność usłyszy zarówno premierowe utwory z najnowszego wydawnictwa, jak i dobrze znane piosenki z całej kariery pianisty. Na scenie muzykowi towarzyszyć będą m.in. Dorota Miśkiewicz, Atom String Quartet oraz jego wieloletni współpracownicy Leszek Szczerba, Robert Kubiszyn i Cezary Konrad. A w sobotę po Grzegorzu Turnale wystąpi zespół Happy Set, świętujący 25-lecie swojej działalności. Grupa zaprezentuje przekrój swoich największych przebojów oraz utwory z najnowszego repertuaru. Tego dnia również w Filharmonii Pomorskiej posłuchamy koncertu Symfonia G-dur od Haydna do Mahlera. Będzie to muzyczna podróż przez dwa różne oblicza symfoniki. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Raula Greenesa wykona dwa dzieła połączone wspólną tonacją G-dur, ale reprezentujące odmienne epoki i style muzyczne. W pierwszej części zabrzmią słynna Symfonia nr 94 Niespodzianka Józefa Haydna. Utwór pełen elegancji, humoru i artystycznego zaskoczenia, które przyniosło mu światową popularność. Następnie publiczność usłyszy czwartą symfonię G-dur Gustawa Mahlera, jedno z najbardziej lirycznych i pogodnych dzieł kompozytora, wyróżniające się subtelną orkiestrą i baśniowym nastrojem. W partii sopranowej usłyszymy Justynę Kiel, a koncert poprowadzi Cezary Nelkowski. Inną bohaterką sobotniego wieczoru będzie księżniczka Czardasza Emerysia Kalmana w Operze Nowa. To jedno z najbardziej znanych i najchętniej wystawianych dzieł operetkowych na świecie. Historia miłości arystokraty i gwiazdy kabaretu, osadzona na tle przemian społecznych początku XX wieku, od pokoleń zachwyca publiczność połączeniem humoru, romantyzmu i niezapomnianej muzyki. W bydgoskiej realizacji Opery Nowa akcja została przeniesiona do Polski okresu międzywojennego. Spektakl wyróżnia się efektowną inscenizacją, komediowymi gagami i dynamiczną akcją, dzięki czemu od lat pozostaje jednym z największych przebojów repertuarowych. W przyszły weekend w Światłowni będzie okazja także wziąć udział w 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego pod hasłem Źródło wciąż bije. Wydarzenie tradycyjnie połączy konkurs dla wykonawców piosenki poetyckiej z koncertami zaproszonych artystów. Zaplanowano przesłuchania konkursowe oraz recital Łukasza Jakubowskiego, laureata ubiegłorocznej edycji festiwalu. Finał odbędzie się następnego dnia w Over the Under Pub, gdzie publiczność wysłucha koncertu laureatów. Przyszły weekend to także czas na Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz. To jedno z największych plenerowych wydarzeń w mieście, łączące atrakcje wodne, koncerty, warsztaty i rodzinny piknik nad Brdą. W programie znajdą się m.in. parada jednostek pływających, wyścigi smoczych łodzi, wielki wyścig butelkowy, pokazy flyboardu, strefa plażowa oraz liczne animacje dla dzieci. Nie zabraknie także koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Artur Rojek, Szamrok, Własny Port, Chór Zawisza Czarny i Emilia Hammerlik. Festiwalowi towarzyszyć będą strefy gastronomiczne, wystawy i warsztaty edukacyjne w Młynach Rodera oraz wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury.
4: Informował, zapraszał i proponował Szymon Stępczyński. Dziękujemy, a w naszej audycji pora na segment wakacyjny.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Tym razem pomówimy o wakacjach, bo te tuż za rogiem. W Bydgoszczy odbyło się pewne ważne wydarzenie związane z bezpiecznym wypoczynkiem, ale zanim o nim, to mam jeszcze nietypową zapowiedź tego tematu.
13: Jak się bezpiecznie zachować w wakacje, wiesz?
14: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
13: A na hulajnodze jeździsz albo rowerze?
14: Tak.
13: W kasku?
14: Tak. Jak jest znak, nie wolno się kąpać, to nie można wchodzić do wody, bo mogą być duże fale i może kogoś utopić, albo nie wypływamy poza barierki takie wodne.
15: Będę chodził na półkolonie i będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
4: No ja jestem w stanie wystawić za taką odpowiedź co najmniej piątkę. Słyszeliśmy zadającą pytania Agnieszkę Wynarską, bo Agnieszka wybrała się ostatnio na Akademię Bezpieczeństwa. W jej trakcie młodym bydgoszczanom przekazywano wyjątkowo cenną wiedzę. O programie wydarzenia tuż przed jego rozpoczęciem Agnieszce powiedzieli organizatorzy. Posłuchajmy.
16: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
13: No za niecałe 3 tygodnie zaczynają się wakacje. To jest ten czas, kiedy dzieci będą wypoczywać w różnych miejscach, także w domu, nad wodą, gdzieś na podwórku. I co roku organizujecie Akademię Bezpieczeństwa, czyli takie przypomnienie tych najważniejszych sprawach, żeby te wakacje spędzić bezpiecznie. Kogo zaprosiliście w tym roku? Ile dzieci weźmie udział? O czym będziecie mówić?
16: Tak, pani ma rację. Co roku robimy. Już 20 lat robimy tutaj Akademię Bezpieczeństwa. I nasze grono coraz liczniejsze. Coraz więcej tutaj służb, podmiotów bierze udział. W dniu dzisiejszym jest z nami policja jako partner stały. Komenda Miejska Policji oczywiście. Jest Zarząd Dróg Miejskich, jest Krajowa Administracja Skarbowa, jest Sanepid, jest Żandarmeria Wojskowa, jest Wodne Ochotnicze Pogodowe Ratunkowe, jest Straż Ochrony Kolei, jest też Urząd Miasta, bo tutaj będzie reprezentowany przez Krzysztofa Kranca, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Będzie Straż Pożarna, oczywiście też za chwilę przyjedzie. Czasami zbywa z nami również Żandarmeria Wojskowa, Straż Łowiecka. Ja powiem, mam nadzieję, że nie pomyliłem nikogo.
13: O czym będziecie mówić? O czym przypominać dzieciom?
16: No będziemy przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To jest ważne. Jak reagować w przypadku, gdy sam mam problem, ale również jak pomagać innym, którzy mają problemy. Bo też Malteńska Służba Medyczna, o której teraz bym zapomniał, też jest, będzie właśnie uczyć tej zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale będziemy przypominać wszystkim, jak wzywać pomoc, w zależności gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy nad wodą, mamy ten numer 601-100-100, bądź jakikolwiek inny numer alarmowy, najlepiej 112, jak dzwonić i jak określać miejsce, gdzie jesteśmy. Będziemy przypominać, jak zachować się na kolei, no bo jest Straż Ochrony Kolei. My jako straż będziemy przypominać o zmieniających się przepisach dotyczących hulajnog elektrycznych, rowerów, dlaczego karta rowerowa jest bardzo ważna, dlatego teraz po zmianach przepisów jest obowiązkowy do 16 roku życia kask. Dlaczego i gdzie można w ogóle hulajnogą jeździć i jak szybko. To też kontrolujemy tutaj prewencyjnie. Oczywiście tutaj i Żandarmeria Wojskowa będzie przypominać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale też i w jaki sposób oni wpływają na bezpieczeństwo w naszym kraju. Wojsko jak wpływa na bezpieczeństwo, jak jak zachować się. Administracja skarbowa z kolei, gdy przekraczamy granicę i wtedy czego na przykład nie wolno z wakacji przywozić. Jest dużo tutaj takich materiałów poglądowych, żeby sobie zobaczyli. Dzieci mogą uczyć rodziców, że na przykład tej muszli z tej wyspy nie wolno przywozić, że nie wolno takich gadżetów z kości słoniowej, z krokodyla, z innych różnych rzeczy, których nie wolno wozić, bo to jest zabronione, można dostać za to karę. O tym, o również przekraczaniu granicy mówi Straż Graniczna. W dniu dzisiejszym akurat jej nie ma, ale też bywa u nas na naszej Akademii Bezpieczeństwa i jak najbardziej mówi o dokumentach, o tym jak i co można zrobić. Nie wolno zostawiać bagaży na lotniskach, bo w tym momencie może być wszczęty alarm, bo nie wiemy. Jest strefa bezpieczna, musimy tutaj zachować tą strefę bezpieczną. Straż Pożarna, wiadomo, tutaj przepisy przeciwpożarowe. Dzieci zobaczą sobie, jakim sprzętem dysponuje Straż Pożarna i w jaki sposób reaguje, co robi. Że tutaj Urząd Miasta, Wydział Komunikacji, Wydział Zarządzania, tutaj Zarząd Dróg Miejskich, o, może tak, już będzie najlepiej, no to też w jaki sposób dbają o drogi nasze miejskie, wojewódzkie, jak stawiają znaki, jakie znaki, jak należy je przestrzegać, jak na skrzyżowaniach zachować się, kto ma pierwszeństwo, jak na przejściu dla pieszych. Będą to dzisiaj ćwiczyć z dziećmi i mi się wydaje, że dzieci to lubią. Ale dzieci też będą trochę piknikować. Jak zawsze, trochę wiedzy, trochę zabawy, trochę odpoczynku. Będzie rozpalone ognisko, które ufundował Leśny Park Kultury i Wypoczynku. To jest ich teren, oni nam dali zgodę, dali nam materiały, żeby można to ognisko tutaj rozpalić. Dzieci przyniosły z sobą, mam nadzieję, kiełbaski, będą sobie smażyć kiełbaski. Jest BORPA również, czyli Bydgoski Ośrodek Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Będą uczyć, jak bawić się bez związanych używek, jak można mile spędzać czas, nie tylko nad wodą, ale wszędzie, gdzie ten czas spędzamy. Że wcale nie jest potrzebna nam jakakolwiek używka, która by miała nam rzekomo w tej zabawie pomóc. To jest tylko takie niepotrzebny środek, który niestety czasami nad wodą jest spożywany, jakiś alkohol. To później wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich tak naprawdę.
13: Tutaj widzimy hulajnogi, rower i znaki. Będziecie przypominać, jak używać tych sprzętów sportowych.
16: Tak, jesteśmy dobrze wyposażeni. Mamy na naszym stanowisku i odblaski, i mamy rower, i hulajnogi, i elektryczną, i zwykłą. Mówimy, czym się różnią, jakie są przepisy, dlaczego podwyższony został wiek używania hulajnog do 13 roku życia, że dopiero te osoby od 13 roku życia i posiadające kartę rowerową mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej. Będziemy też mówić, gdzie taką hulajnogą elektryczną możemy się poruszać, z jaką prędkością, dlaczego nie na ulicy, jeżeli prędkość jest powyżej 30 km na godzinę tutaj obowiązująca na danej jezdni. Będziemy mówić, dlaczego ważnym elementem jest kask i dlaczego do 16 roku życia jest obowiązkowy. To również, tak jak powiedziałem, będziemy kontrolować i przypominać, gdy patrolujemy ulice nasze bydgoskie, jako tutaj w czasie patrolów czy pieszych, czy zmotoryzowanych. Będziemy zatrzymywać, możemy rozliczać. Rodzic musi wiedzieć również, że jakie są przepisy, ponieważ jeżeli rodzic da takie urządzenie dziecku, które nie posiada uprawnienia na kierowanie hulajnogą elektryczną. Jeżeli nie posiada kask, rodzic odpowiada również karnie za użyczenie, za danie dziecku tutaj hulajnogi, czy umożliwienie jazdy tą hulajnogą.
17: Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
13: Wakacje to taki czas, kiedy młodzi ludzie próbują różnych rzeczy, niekoniecznie tych dobrych. Jakie są te największe zagrożenia? Przed czym będziecie dzisiaj młodzież przestrzegać? Na co uczulać?
17: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, już jest za rogiem właściwie, był bezpieczny dla młodzieży. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami, z jakimiś substancjami, które są z jednej strony ciekawe, bo jest to nowość, a młodzi ludzie lubią nowości. Czas wolny to też wspomaga, tak, że mamy więcej czasu wolnego, takiego wakacyjnego i sięgamy właśnie po różne eksperymenty. No i właśnie substancje są takim czynnikiem ryzykownym. Ryzykowne mogą być również zawierane nowe znajomości wśród osób nowo poznanych, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, z kim zawieramy tą znajomość. Ryzykowne może być nadmierne spędzanie czasu w świecie multimediów, tak? Przy elektronice, telefon, laptop, granie, PlayStation. To są takie zagrożenia dla młodego człowieka w okresie wakacyjnym.
13: Tak naprawdę już trochę bez kontroli, bo rodzice często są w pracy, dzieci nie są w szkole, tylko w domu i rzeczywiście ta... nie mają takiej kontroli do końca nad tymi dzieciakami, już tak, zwłaszcza takimi trochę starszymi, które mogą już zostać same w domu.
17: No rzeczywiście. Czasami jest tak, że rodzice mogą swój czas poświęcić i mają więcej czasu, ale czasami jest tak, że rzeczywiście ta praca trochę odciąga. Natomiast to, co może zrobić rodzic, to zawsze być gdzieś obok, w pobliżu młodego człowieka, porozmawiać, trochę przed tym okresem wakacyjnym usiąść w czasie wolnym swoim od pracy, od różnych obowiązków, przegadać różne tematy, na co to dziecko ma zwracać uwagę, gdzie się może zwrócić o pomoc, że jeżeli by coś było dla niego takiego ryzykownego albo coś, co by stanowiło jakiś znak zapytania, to nie musi od razu tej decyzji podejmować, wchodząc w daną sytuację ryzykowną, tylko podejść do tego rodzica, porozmawiać. Oczywiście też ważne jest, żeby rodzic dał takie poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, że to nie będzie kończyło się krzykiem i zakazem, ale po prostu spokojną, taką konstruktywną rozmową.
13: Z czym młodzi ludzie mają największy problem, jeśli chodzi właśnie o używki? Czy to się zmienia na przestrzeni lat?
17: Cały czas
13: dzisiaj jest taki, że tak powiem, takim największym problemem?
17: To cały czas są to substancje psychoaktywne różnego rodzaju, narkotyki, alkohol, leki, e-papierosy. Tak? To jest taka nowość, która się pojawiła wśród młodzieży. Ten bieg eksperymentalny jest z roku na rok coraz bardziej obniżony, czyli coraz młodsze dzieci sięgają po tego typu ciekawostki niebezpieczne, tak? Zaznaczam, że niebezpieczne i to nie jest coś, co jest dobrą ciekawością, tylko raczej taką mocno zagrażającą.
13: Jakie skutki mogą być takiego spotkania tych substancji niebezpiecznych, potencjalnie uzależniających również w bardzo krótkim czasie z takim młodym organizmem?
17: Skutki mogą być zdrowotne, niewątpliwe, bo nigdy nie wiemy, jak dana substancja na nas zadziała, nawet za pierwszym razem, więc najlepszym sposobem, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, to po prostu nie używać.
13: No właśnie, bo możemy się znaleźć, na przykład nie pamiętać, co się wydarzyło w jakimś towarzystwie takim, którego na przykład nie znamy.
17: Dlatego lepiej powiedzieć nie, odmówić, bo każdy młody człowiek i każdy ogólnie człowiek ma prawo powiedzieć nie, dbać o siebie i chronić siebie, tak, żeby być zdrowym i ochronić się też prawnie.
4: To też bardzo ważny rodzaj ochrony, a jeśli nie byliście obecni na Bydgoskiej Akademii Bezpieczeństwa, to nic straconego. Jako dorośli, rodzice czy dziadkowie możecie przekazać młodszym garść cennych informacji i przestrzec ich na temat odpowiedzialnego zachowania. Ja od siebie mógłbym dodać całkiem sporo i to na podstawie własnych przeżyć, na szczęście przeżyć z dzieciństwa. Zdarzało mi się być, no może nie niesfornym, ale chodzić własnymi ścieżkami i to dosłownie. Kiedy rodzice spuszczali mnie z oka, to po prostu wędrowałem ciekawy świata, a później szukało mnie pół ośrodka wypoczynkowego albo pół osiedla. Na szczęście znajdowałem się, raz znalazłem się na przykład w bagażniku obcego mężczyzny. Spokojnie, to nie była jego wina, to raczej wina mojej ciekawości. On po prostu pakował się, bo kończył turnus. My akurat przyjechaliśmy i byliśmy zajęci wypakowywaniem się, a ja zmęczony podróżą najwidoczniej zobaczyłem otwarty bagażnik i postanowiłem się tam położyć. No, na szczęście jestem tu dzisiaj z wami, słyszymy się, a więc jest wszystko dobrze, ale przestrogę mam dla dorosłych. Miejcie oczy szeroko otwarte i nie spuszczajcie swoich pociech z oczu, chociaż wiem, czasami to bardzo trudne. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Gustaw Nowak, tym razem mam taki pomysł, byśmy razem udali się do Urzędu Marszałkowskiego i podpatrzyli, co się tam dzieje. Chyba warto, bo chodzi o grube miliony złotych rozdysponowywane beneficjentom unijnych dotacji. Kolejne umowy są wręczane dość regularnie, a mamy za sobą, nazwijmy to, dość świeży rzut. Co z niego wynika? No, sporo ciekawego, bo nie brakuje interesujących projektów w całym regionie, także u nas. I tak, w powiecie bydgoskim zrealizowane zostaną dwa projekty. Jeden to warta ponad 3 300 000 zł budowa budynku mieszkalnego w Solcu Kujawskim na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Obiekt ma się przyczynić do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług, a unijne wsparcie to w tym przypadku 2,5 miliona zł. W powiecie bydgoskim środki z Brukseli, a dokładniej 350 000 zł, przysłużą się też wykonaniu nasadzeń młodych drzew w Białych Błotach, Dobrczu, Osielsku i Nowej Wsi Wielkiej. Wszystkie drzewa zostaną nasadzone w pobliżu dróg, a będą to 33 lipy drobnolistne, 4 wiązy szypułkowe i 1 klon zwyczajny. Jednym słowem, zazieleni się.
18: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. No i tak, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też innej infrastrukturze, na realizację innej infrastruktury społecznej, rodzinę, domy dziecka. No, bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy. Nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
4: No ale leźmy dalej i porozmawiajmy trochę z beneficjentami. Wsparcie unijne trafi między innymi do toruńskiej Fundacji Dorodkowo, działającej właściwie w całym województwie, tak, również w Bydgoszczy oraz daleko poza naszym regionem. Warto zatem sprawdzić, jaki cel przyświeca fundacji obecnie.
19: Katarzyna Mieczykowska-Targowska, prezes zarządu Fundacji Dorodkowo. No, jesteśmy ogromnie wdzięczni i uważam, że spełniają się marzenia. Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi, szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. To jest inwestycja dwuetapowa, jeszcze trochę nam brakuje, bo tutaj mówimy o dofinansowaniu 6 200 000, ale łącznie potrzebujemy ponad 11 milionów. Także jeszcze będziemy tutaj mocno musieli pracować, żeby pozyskać środki na całą inwestycję. Niemniej jednak to, że udało się pozyskać te pieniądze już teraz w takim wymiarze, to jest naprawdę duża rzecz. zwłaszcza dla organizacji pozarządowej, która jest organizacją o statusie OPP, stworzoną przez rodziców, ludzi, którzy no, wyrywali wszystko swoimi rękoma i ciężko pracowali przez lata po to, żeby pomóc swoim dzieciakom i stworzyć im przyszłość, dlatego że Centrum Kultury Włączającej to będzie też miejsce pracy dla osób o szczególnych potrzebach, co jest niezwykle istotne i myślę, że dosyć wyjątkowe.
20: To miejsce pozwoli Wam też na poszerzenie oferty, na dołączenie jakichś nowych elementów?
19: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy mogli tę ofertę poszerzyć właśnie przede wszystkim o uwzględnienie nie tylko dotychczasowej naszej grupy podopiecznych, no to już jest ponad 500 osób z naszego województwa kujawsko-pomorskiego, blisko 300, ale też właśnie skierowanie tej oferty kulturalnej do osób wszystkich innych, tak? I niezależnie od wieku, od zera do nieskończoności. Dzięki temu, że będziemy mogli zbudować ten budynek, bo to będzie nowy budynek, przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, do dzieci małych, do osób zapracowanych, bo szczególne potrzeby to nie jest tylko niepełnosprawność. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć sztukę w takim szerszym kontekście, nie tylko w naszym małym, kuluarowym środowisku.
20: Ta dzisiejsza umowa to marchewka, czyli te pieniądze, środki, które otrzymujecie, ale też pewnie kijek, czyli jakiś termin, który się pojawia konkretny, który trzeba zrealizować.
19: Tak, termin tak. Założenie jest, że inwestycje zakończymy w lipcu 2028, ale dodatkowo jest przyzwyczajone do deadline'ów. Już funkcjonujemy w tym od wielu lat, jest to zupełnie normalna sytuacja. Po prostu będziemy ciężko pracować, jak zawsze.
4: Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i nie powiedzieć chociaż krótko o bardzo ciekawym projekcie dofinansowanym z unijnych środków, a realizowanym w Tucholi. Może weźmiemy z nich przykład i zrobimy coś podobnego u nas? Mówi Jerzy Kowalik, wicestarosta tucholski.
21: Tak, to powstanie na budynku naszej szkoły, liceum ogólnokształcącego przy ulicy Pocztowej. To specyficzny projekt oczywiście. Dzięki temu realizacji tego projektu będziemy mogli no, pokazać troszeczkę inaczej ten budynek. Budynek już ma swoje lata, ale dzięki temu odnowieniu, naprawie dachu, będziemy mogli też wyciągnąć ludzi czy uczniów na zewnątrz, na dach, pokazać im trochę Tuchole może troszeczkę z innego poziomu. Taki ciekawy pomysł.
4: Ciekawy. Widziałbym coś takiego także w Bydgoszczy. I to tyle na temat unijnych umów. Oczywiście w przyszłości będę jeszcze informować o kolejnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Warto wiedzieć, co maluje się na horyzoncie. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam jednym z powracających tematów jest wizja budowy pewnej drogi. Drogi mogącej być istotnym szlakiem nie tylko dla Bydgoszczy czy Torunia, ale dla całego kujawsko-pomorskiego. Ba, skorzystałyby na niej także inne województwa. Chodzi o drogę ekspresową numer 15, znajdującą się w dokumencie nazwanym Strategia Przyspieszenia 2030+, czyli w wizji rozwoju naszego województwa. No co, skoro budowa ekspresowa dziesiątki już trwa, to dlaczego nie iść o krok dalej i nie zrobić ekspresowej piętnastki? Oto co o takiej koncepcji mówią przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz świata nauki.
22: Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jest to idea pana marszałka wyrażana już od kilku lat. Już od kilku lat są podejmowane starania, aby tę drogę wprowadzić do rządowych planów budowy dróg. A kiedy znajdzie się droga w planach, no to już powinna być zgodnie z harmonogramem budowy dróg realizowana. Droga łączyłaby cztery województwa. Symbolicznie zaczynałaby się w Olsztynie, choć tak naprawdę będzie to Ostróda. Na teren naszego województwa wkraczałaby tak jak droga numer 15, biegłaby przez Brodnicę, Kowalewo Pomorskie, Toruń, Inowrocław, Strzelno. I tutaj dotychczasowa droga numer 15 biegła przez Gniezno w kierunku Trzebnicy, natomiast droga, którą my proponujemy ze Strzelna będzie biegła w kierunku Konina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego do Opola. W ten sposób będzie rzeczywistą drogą istotną. istotną dla funkcjonowania kraju, ponieważ będzie łączyła 4 województwa, 3 miasta wojewódzkie. W jej przebiegu będzie mieszkało ponad 1,5 miliona mieszkańców i w przebiegu znajdzie się bezpośrednio około 80 gmin, więc droga będzie miała bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze. Tak jak wspominałem, od kilku lat były podejmowane działania na rzecz ustanowienia tej drogi. Droga S15 jest jednym z projektów kluczowych strategii rozwoju województwa, która została przyjęta w 2020 roku. Postulat budowy tej drogi był zgłaszany również do kolejnych dokumentów rządowych, m.in. do strategii rozwoju Polski.
0: Tomasz Komornicki, jestem przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zbyt często oceniamy potencjalne nowe inwestycje tylko przez pryzmat już istniejącego popytu. Patrzymy, modelujemy ruch, jaki ruch taka droga może przejąć. I wtedy czasami dochodzimy do wniosków negatywnych, że może jakaś trasa nie jest niezbędna. A trzeba patrzeć od strony może nawet ważniejszej, czyli od strony rozwoju przyległych obszarów. Na ile poprawi się ich dostępność przestrzenna, ponieważ ta dostępność jest warunkiem rozwoju. Ona nie jest tym warunkiem wystarczającym. Trzeba też i inne spełnić. Okoliczności muszą być spełnione, ażeby ten rozwój

0: wewnętrzne. I powiązanie tych peryferii wewnętrznych jest warunkiem tego, ażebyśmy nie stworzyli nowego podziału. Wybudowaliśmy wiele infrastruktury drogowej, nowej. To jest bez wątpienia sukces ostatnich dekad w Polsce, ale skutkiem ubocznym jest, że w tej skali regionalnej one jak gdyby zwiększają jeszcze dysproporcje i te obszary, które znajdują się poza nimi, znajdują się, mimo że ich sytuacja się też poprawiła, ale relatywnie znajdują się w gorszej sytuacji. I tego typu inicjatywy, wydaje mi się, wychodzą naprzeciw. One wymagają dokładnego sprawdzenia fragment po fragmencie, bo czasami niektóre fragmenty takiej nowej inicjatywy, nowej drogi są ważniejsze. To wymaga przetestowania, że tak powiem, określonego modelowania też, ale one niewątpliwie mogą właśnie zniwelować ten wtórny, niekorzystny efekt polaryzacji w zakresie dostępności transportowej.
1: Panie profesorze, jeszcze zapytam, bo żyjemy w takich czasach, gdzie rodzi się to pytanie, czy znaczenie wojskowe, militarne też taka droga miała?
0: Ja bym powiedział przede wszystkim w tym kontekście, że jeżeli mówimy, i często to jest temat, który się pojawia, infrastruktura krytyczna. I mówimy, infrastrukturą krytyczną są najważniejsze drogi, infrastrukturą krytyczną są te fragmenty infrastruktury, które łatwo jest zaatakować, albo może to jest złe słowo, które są najbardziej zagrożone, bo to też dotyczy zagrożeń nie tylko tych geopolitycznych, ale także na przykład klimatycznych, jeżeli to jest gdzieś na jakichś terenach powodziowych i tak dalej. Ale jest ten trzeci aspekt, w jaki sposób identyfikujemy infrastrukturę krytyczną, i tym trzecim aspektem jest zastępowalność, czyli że pewne główne ciągi komunikacyjne, czy też ciągi łączące określone miasta, regiony, nie są jedynymi. I w tym kontekście można by patrzeć na drogę S15 jako potencjalną alternatywę do układów południkowych łącznie z autostradą A1, a istnienie tych alternatywnych tras w naturalny sposób ma znaczenie na wypadek jakichś kryzysów.
2: Podsumowując, realizacja drogi S15 ma silne uzasadnienie komunikacyjne, ale ma też znaczenie społeczne i gospodarcze, a nie można zapominać o jej roli militarnej, bo będzie stanowiła kolejne połączenie do północno-wschodniej Polski, stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Kolejnym krokiem będzie postulowanie do rządu i przekonywanie kolejnych ministrów o potrzebie budowy drogi S15. Na dziś trudno jest zatem oceniać szanse realizacji tej inwestycji, pomysł jednak został zaprezentowany i czeka go powolna weryfikacja. Sprawie oczywiście będę się przyglądać.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ekspresówka S15, podobnie jak S10, nie są jeszcze gotowe, ale ja mam wrażenie, jakby ostatnia godzina minęła nam wyjątkowo ekspresowo. No nic, w dobrym towarzystwie tak już czas właśnie umyka. Być może cały ten tydzień zleci równie szybko i usłyszymy się szybciej niż się nam wydaje. Ja tu będę, liczę też na waszą obecność, a dodam jeszcze na zakończenie, że przede mną pewna ważna uroczystość. Otóż będę odbierać medal. Najprawdziwszy, obiecuję. No ale więcej opowiem za tydzień. Nie chcę przecież zapeszać, nie? Gustaw Nowak, dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciekawie. Zaczniemy go od dnia dogoterapii, co jako wielkiemu miłośnikowi psów jest mi bardzo na rękę. A może na łapę? We wtorek czeka nas dzień Bluma, czyli zachęta do uprawiania tego, co czynił bohater Ulyssesa. Spacerowania po mieście i jego zakamarkach. Środa 17 czerwca to z kolei dzień walki z pustynnieniem. Nie pogniewamy się zatem na odrobinę deszczu. Czwartek to coś dla głodomorów. Dzień sushi, ale też dzień przeciwdziałania mowie nienawiści. A w piątek dzień leniwych spacerów. Kalendarz świąt nietypowych podpowiada nam, co robić i o czym myśleć. A jeśli szukacie jeszcze więcej inspiracji, to zapraszam na spędzenie tej godziny razem ze mną. Myślę, że możecie zaczerpnąć powiewu natchnienia. Gustaw Nowak, przed nami naprawdę sporo ciekawych tematów i spotkań, także zaczynajmy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A na wstępie zachęcam do wysłuchania przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń tygodnia prosto od, oczywiście, Beaty Korzeniowskiej. Jak zawsze będzie krótko, acz treściwie. A sprawie przyjrzała, a może przysłuchała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę kolejne tematy. Warto zostać.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Niewidomym, słabosłyszącym, głuchym czy niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych, w urzędzie czy w szpitalu. Regionalne Centra Komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich. W Bydgoszczy centrum mieści się przy Poznańskiej 31. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się remont konserwatorski pomnika tysiąclecia. Ten od lipca 1967 roku stoi na skwerze między ulicami Markwarta, Rejmonta, Kasprowicza i Staszica. Jego autorem jest Stanisław Lejkowski. Ratusz chciał pomnik wyburzyć, ale ten ocalał, bo wpisano go do rejestru zabytków. Tyle, że jest w bardzo złym stanie technicznym i od 6 lat jest ogrodzony siatką. Na jego remont miasto przeznaczy 190 tysięcy złotych. W Bydgoszczy rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ogólnego miasta. Plan zastąpi obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który określa, jakie funkcje będą mogły być lokalizowane w poszczególnych obszarach miasta. Te swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca. Bydgoskie schronisko dla zwierząt szuka opiekunów, którzy mogą zapewnić psom tymczasowy dom na czas remontu w schronisku. Od początku lipca boksy muszą być puste. Remontowana będzie południowa, frontowa strona budynku B. Dla części psów schronisko przygotowuje miejsca zastępcze, ale dla wszystkich tych miejsc nie wystarczy. Każdy, kto zdecyduje się zabrać psa tymczasowo na 3 miesiące, chociaż może zostać już na zawsze, otrzyma wsparcie pracowników i wolontariuszy ze schroniska, a także opiekę weterynaryjną przez cały okres pobytu psa w domu tymczasowym. Latarnik, Rybitwa i Borsuk to wakacyjne połączenie kolejowe, które od 27 czerwca uruchomi województwo kujawsko-pomorskie. Na Hel i dookoło brzegu dojedziemy z Bydgoszczy, a z Torunia pojedziemy w Bory Tucholskie, mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą.
4: A skoro o transporcie, to jeszcze kandydat na kierowcę, który nadal musi jeździć koleją. Próbował i wciąż nic. Rekordzista Wordu w Inowrocławiu już 110 razy podchodził do testów i wciąż walczy. Inny ma za sobą 69 prób zdania jazdy. Ten kursant wciąż prawa jazdy nie ma. No i myślę, że to chyba dobrze.
3: A więc to chyba tylko plotka, że po 20 próbach Ward wręcza zdającemu rower. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska. W studiu mamy teraz nieco małe zamieszanie, bo dokonuje się roszada. Na miejscu Beaty zasiada Szymon Stępczyński, który ma dla nas porcję zaproszeń kulturalnych. Posłuchajmy.
2: Co jest grane w Bydgoszczy?
6: Poniedziałek zaczniemy od spektaklu Freedom w Teatrze Kameralnym. Powstał on w ramach projektu socjoterapii terapeutycznego, realizowanego z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelcu. Przedstawienie jest efektem wielomiesięcznych rozmów, warsztatów i improwizacji, podczas których uczestnicy opowiadali o swoich emocjach, relacjach, lękach i marzeniach. Fabuła rozpoczyna się w chwili, gdy bohaterowie przychodzą na zajęcia teatralne i odkrywają, że instruktorka na nie nie dotarła. Pozostawieni sami sobie muszą zdecydować, co zrobić dalej. W tej sytuacji rodzi się poruszająca opowieść o wolności, odpowiedzialności, sprawczości i budowaniu wspólnoty mimo życiowych trudności. We wtorek, 16 czerwca, w Kolegium Kopernikanum posłuchamy ostatniego koncertu w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej twórczości muzycznej w regionie. Tegoroczna edycja prezentowała szerokie spektrum stylistyk i form, od kameralistyki inspirowanej tradycją przez muzykę churalną, po eksperymentalne projekty wykorzystujące elektronikę i multimedia. Festiwal zgromadził kompozytorów, wykonawców i miłośników muzyki współczesnej, tworząc przestrzeń do spotkania różnych estetyk i artystycznych poszukiwań. Program obejmował zarówno utwory na instrumenty historyczne, jak i nowoczesne kompozycje, wykorzystujące najnowsze technologie dźwiękowe. W środę, 17 czerwca, w Teatrze Kameralnym zobaczymy spektakl Dżuma w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Tym razem artysta sięga po słynną powieść Alberta Camus, opowiadającą o mieście odciętym od świata przez epidemię i ludziach zmuszonych zmierzyć się z lękiem, samotnością oraz niepewnością jutra. Przedstawienie interpretuje Dżumę jako opowieść o ludzkiej odwadze, bezsilności, solidarności i nadziei. Łącząc muzykę, śpiew i ruch sceniczny, twórcy podejmują próbę pokazania uniwersalnych pytań o sens wspólnoty i społeczeństwa w obliczu kryzysu. Tego dnia również miłośnicy zabytkowej motoryzacji będą mogli zobaczyć bydgoskie klasyki nocą, organizowane przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki. Na parkingu przy lodowisku Torbyt czekać będą samochody i motocykle, wyprodukowane przed 1989 rokiem, a także starannie utrzymane youngtimery. Oprócz prezentacji pojazdów na uczestników czekać będą strefa gastronomiczna z foodtruckami oraz możliwość spotkania członków grupy Bydgoskie Amkary. W czwartek, 18 czerwca, odbędzie się plenerowe wydarzenie przy Piątej Śluzie pod hasłem Z ekranu na scenę – filmowe historie Leonarda Pietraszaka. Spotkanie połączy historię kina, muzykę i widowisko artystyczne, przybliżając najbardziej znane role tytułowego artysty w produkcjach takich jak Wabank, Kariera Nikodemadyzmy, Czarne Chmury, 40-latek czy Jak rozpętałem II wojnę światową. W programie znajdą się wykład o dorobku aktora, wykonania motywów muzycznych z kultowych filmów i seriali w interpretacji bydgoskich orkiestr szkolnych oraz występy taneczne zespołu Brax. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać prelekcji historycznych związanych z tematyką Czarnych Chmur oraz obejrzeć pokaz szermierki historycznej przygotowany przez Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo. Tego dnia również w ramach trasy promującej album Szósta godzina w Fabryce Lloyda wystąpi Grzegorz Turnał. To pierwsza od 11 lat w pełni autorska płyta wokalisty. Publiczność usłyszy zarówno premierowe utwory z najnowszego wydawnictwa, jak i dobrze znane piosenki z całej kariery pianisty. Na scenie muzykowi towarzyszyć będą m.in. Dorota Miśkiewicz, Atom String Quartet oraz jego wieloletni współpracownicy Leszek Szczerba, Robert Kubiszyn i Cezary Konrad. A w sobotę po Grzegorzu Turnale wystąpi zespół Happy Set, świętujący 25-lecie swojej działalności. Grupa zaprezentuje przekrój swoich największych przebojów oraz utwory z najnowszego repertuaru. Tego dnia również w Filharmonii Pomorskiej posłuchamy koncertu Symfonia G-dur od Haydna do Mahlera. Będzie to muzyczna podróż przez dwa różne oblicza symfoniki. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Raula Greenesa wykona dwa dzieła połączone wspólną tonacją G-dur, ale reprezentujące odmienne epoki i style muzyczne. W pierwszej części zabrzmią słynna Symfonia nr 94 Niespodzianka Józefa Haydna. Utwór pełen elegancji, humoru i artystycznego zaskoczenia, które przyniosło mu światową popularność. Następnie publiczność usłyszy czwartą symfonię G-dur Gustawa Mahlera. Jedno z najbardziej lirycznych i pogodnych dzieł kompozytora, wyróżniające się subtelną orkiestrą i baśniowym nastrojem. W partii sopranowej usłyszymy Justynę Hill, a koncert poprowadzi Cezary Nelkowski. Inną bohaterką sobotniego wieczoru będzie księżniczka Czardasza Emerysia Kalmana w Operze Nowa. To jedno z najbardziej znanych i najchętniej wystawianych dzieł operetkowych na świecie. Historia miłości arystokraty i gwiazdy kabaretu, osadzona na tle przemian społecznych początku XX wieku, od pokoleń zachwyca publiczność połączeniem humoru, romantyzmu i niezapomnianej muzyki. W bydgoskiej realizacji Opery Nowa akcja została przeniesiona do Polski okresu międzywojennego. Spektakl wyróżnia się efektowną inscenizacją, komediowymi gagami i dynamiczną akcją, dzięki czemu od lat pozostaje jednym z największych przebojów repertuarowych. W przyszły weekend w Światłowni będzie okazja także wziąć udział w 21. Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego pod hasłem Źródło wciąż bije. Wydarzenie tradycyjnie połączy konkurs dla wykonawców piosenki poetyckiej z koncertami zaproszonych artystów. Zaplanowano przesłuchania konkursowe oraz recital Łukasza Jakubowskiego, laureata ubiegłorocznej edycji festiwalu. Finał odbędzie się następnego dnia w Over the Under Pub, gdzie publiczność wysłucha koncertu laureatów. Przyszły weekend to także czas na Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz. To jedno z największych plenerowych wydarzeń w mieście, łączące atrakcje wodne, koncerty, warsztaty i rodzinny piknik nad Brdą. W programie znajdą się m.in. parada jednostek pływających, wyścigi smoczych łodzi, wielki wyścig butelkowy, pokazy flyboardu, strefa plażowa oraz liczne animacje dla dzieci. Nie zabraknie także koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Artur Rojek, Szamrok, Własny Port, Chór Zawisza Czarny i Emilia Hammerlik. Festiwalowi towarzyszyć będą strefy gastronomiczne, wystawy i warsztaty edukacyjne w Młynach Rodera oraz wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury.
3: No i tak się właśnie przedstawia kulturalny rozkład jazdy na najbliższe dni, a za jego przybliżenie dziękuję Szymonowi Stępczyńskiemu.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Teraz odwiedzimy Szpital Biziela, bo tam świętowano niedawno pewien jubileusz. Chodzi o setną operację wszczepienia implanta ślimakowego. To nowoczesna metoda leczenia, pozwalająca niedosłyszącym pacjentom wrócić do świata dźwięków i codziennej komunikacji. Tematowi przyjrzała się Karolina Marcisz.
7: W klinice otolaryngologii, onkologii laryngologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy świętowano wyjątkowy jubileusz, wszczepienie setnego implantu ślimakowego. To ważne osiągnięcie zespołu specjalistów, które podkreśla rozwój nowoczesnych metod leczenia pacjentów z głębokim niedosłuchem i przywracania ich możliwości odbioru dźwięków oraz komunikacji, mówi dr Paweł Burduk, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Szpitala nr 2.
8: Dla nas to jest wielki dzień, a wielki dzień związany z tym, że jesteśmy w stanie pomagać pacjentom naszego województwa, ale i nie tylko. A dzień ten wiąże się z aktywacją procesora dźwięku pacjenta, który ma wszczepiony setny implant ślimakowy. Implant ślimakowy jest tą najwyższą technologią pozwalającą pacjentowi na powrót usłyszeć. I jak Państwo będziecie mieli możliwość zobaczyć, to faktycznie przywraca pacjenta do normalnego socjalnego życia i pozwala mu normalnie funkcjonować.
7: Pierwsza operacja wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce odbyła się w 1992 roku w Warszawie. Na tym tle dzisiejsze osiągnięcie w Bydgoszczy, setny implant w klinice w Bizielu, pokazuje, że ośrodek systematycznie rozwija swoją działalność i próbuje dorównać największym i najbardziej doświadczonym ośrodkom w Polsce, które zaczęły takie operacje wcześniej i wykonały już ich znacznie więcej, mówi dr Aleksander Zwierz, laryngolog.
9: Tutaj mamy kwalifikację audiologiczną, kwalifikację chirurgiczną. Tak, to jest bardzo skomplikowana cykl badań, które przechodzą pacjenci właśnie w naszym ośrodku i stąd właśnie potrzeba rozwinięcia tych badań, rozwinięcia jakby rozszerzenia spektrum badań, możliwości, potencjału, który wykonujemy, żeby móc pacjenta zakwalifikować, więc robimy bardzo dużo takich badań przesiewowych, szukając pacjenta, któremu możemy pomóc.
7: Po zabiegu przychodzi czas na najważniejsze pytanie. Jak pacjenci czują się teraz? Posłuchajmy ich relacji.
10: Mam na imię Ewa Huszcza, mam 48 lat. Implant zdecydowałam się pierwszych prawego ucha, to 4 lata temu. 4 lata temu ten pierwszy słuch z prawej strony to słyszałam bardzo słabo. Prawie nie słyszałam nic, po prostu było ciężko się dogadać i wszystkim rozumieć ludzi, ptaki i takie różne rzeczy w świecie. Dzięki temu implantowi słyszę dużo lepiej, o znacznie polepszyło mi całkowicie inne życie. Cudowne jest takie technologii tych implantu ślimakowego, że pierwszy raz słyszałam z prawej strony Bociana. To nie było niesamowite uczucie.
11: Nazywam się Edward Zaparucha. 89, a w tym roku 90. Zostałem operowany, wszczepiony implant. sprawność i wiedza pana profesora, a jeszcze przede wszystkim jego ręce spowodowały to, że naprawdę jestem zadowolony i słyszę.
7: Wszczepienie implantu ślimakowego daje pacjentom coś bezcennego – możliwość powrotu do świata dźwięków. Na razie w Bydgoszczy korzystają z niego przede wszystkim dorośli. Być może w przyszłości w szpitalu imienia Jana Biziela będą operowane również dzieci.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak. Mamy ekologiczny spór w Bydgoszczy, a chodzi o budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Za chwilę przybliżę dwie strony i ich argumenty, ale najpierw zapraszam do wysłuchania krótkiej sondy. Co o inwestycji myślą mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta? Sprawdźmy. Gustaw Nowak.
12: Marzena Błaszczyk, Stowarzyszenie Modrzew, Monitoring Obywatelski, Drzew.
13: Słyszała pani, że ma być kąpielisko wybudowane za Łuczniczką?
14: Tak, już od ponad roku słyszałam o tym.
15: Tak, ale mnie to nie dotyczy, moich wnuków, nie, i dzieciaków, bo ja nie mogę się po prostu kąpać, nie?
16: Nie, nie. Moje dzieci już wyrosły, myśmy mieli kąpielisko, basen tu na Kosaka. Przepadło i duże, i małe.
17: No słyszałam, tak, ale ja się nie będę kąpać, dlatego że ja się boję wody.
18: Słyszałem.
13: A myśli pan, że to jest dobry pomysł?
18: No pewnie, że dobry. Dlatego, że musi być jak najwięcej tych rzeczy w Bydgoszczy, bo nie ma takich kąpielisk otwartych.
14: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, bo mało jest miejsc w Bydgoszczy, żeby tak, nie wiem, gdzieś się wybrać na spacer przy okazji, nie wiem, nogi pomoczyć. Co my mamy? Tylko Wyspę Młyńską i te wodospady, prawda?
19: To znaczy, nie wiem, jak to się sprawdzi na takie duże miasto jak my. Może uda nam się tam wejść, jakby to powiedzieć, a w ogóle jaki rezultat będzie tego nad Brdą, tak?
20: No tak, dla waszego pokolenia to jest potrzebne. Mnie już to tak słoneczko pod parasolem potrzebne, ze względu na wiek.
21: Sądzę, że tak, jak jest ładna pogoda, bo poprzednie lata były tak upalne, że kwestia tylko zachowania czystości tej wody, a tak to... No fakt, że mamy dużo kąpielisk w pobliżu typu Borówno, Chmielniki, Piecki, nie wiem, nawet Zalew Koronowski. Sądzę, że tak. Sądzę, że dużo młodzież, wiesz, kiedyś tu nawet na balaton się chodziło, nasz bydgoski.
22: Chyba tak, mi się wydaje. Powinno być takie coś, bo tutaj nigdzie takiego czegoś nie ma, ewentualnie jest Astoria.
23: No, będzie już gorące powietrze, słońce, to wtedy człowiek musi się w wodzie spróbować, bo inaczej to po prostu będzie gorący za bardzo.
24: Nie? Mówię pani, moim zdaniem to mogło coś być, bo jak miałam wnuka, to też na Astorię często z nim jeździłam, bo tak tu kiedyś jak się wprowadziłam, to jeszcze było na Kosaka, nie? A tratu tak blisko nigdzie nie ma. Ja już chodzić nie będę, a jakieś coś by się przydało, żeby tutaj te dzieci mogły gdzieś chodzić na te baseny, bo tak nic nie ma, jedynie przy szkołach, nie?
25: Potrzebne, tylko czy to będzie zadbany teren? Przede wszystkim brakuje w regionie dobrego aquaparku. W regionie nie ma nigdzie żadnego fajnego, dużego aquaparku, tym bardziej, że Bydgoszcz jest no, jednym z większych miast w naszym regionie. No, przydałoby się coś takiego.
26: A uważa pani, że lokalizacja jest dobra?
14: No tam chyba będzie kiepsko z parkingiem, coś mi się wydaje. No ale jest jeszcze przecież komunikacja miejska. No w sumie jak nie mają innego miejsca?
20: W Śródmieściu jest ciężko, bo kto dojedzie, gdzie samochód postawić, a tam jest więcej miejsc parkingowych. Bo jeżeli popatrząc tutaj w Śródmieście, przy Królowej Jadwigi, czy gdzieś przy Astorii, to jest mniej miejsc parkingowych. Mi się wydaje, że tam więcej, więc...
27: Bardzo dobra jest.
26: A pan tak uważa?
27: Bo tam jest torby, wszystko razem jest. I blisko jest tramwaj, jest, tam jest pętla. Tam sklep, market jest.
19: Znaczy ogółem lokalizacja jest fajna, ale bardziej bym wolała jakiś wielki aquapark. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne baseny.
3: Głosów wyraźnie przeciwnych nie usłyszeliśmy, ale takie pojawiają się w mieście. Ba, jest nawet petycja, a pod nią ponad 1500 podpisów. Autorką apelu do władz miasta jest Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, a spotkała się z nią Agnieszka Wynarska. Posłuchajmy.
28: Inwestycja, która wzbudza ogromne emocje. Ostatnio też o niej rozmawiałyśmy, ale myślę, że tutaj się sprawa rozwija w takim dość nieoczekiwanym kierunku, ponieważ powstała petycja, która właśnie, pod którą mogą się podpisać mieszkańcy. Czego ona dotyczy i z jakiej inicjatywy ona właściwie wyszła?
12: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku, od 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no, teraz jest duża mobilizacja społeczna. Też nie ukrywam, no, cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat, tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję.
28: Petycję można podpisywać w internecie. Ona dotyczy tego, żeby to kąpielisko tam nie powstało.
12: Tak. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, z dezniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się, no, najwięcej głosów, które do nas docierają, no, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane.
28: Mieszkańcy się do was odzywają, bo kiedy już została ta sprawa Parku Centralnego nagłośniona, to rzeczywiście otrzymujecie takie głosy, że tak być nie może, że trzeba coś w tej sprawie zrobić.
12: Tak, mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby no, zawalczyć tą petycją, bo no, z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony no, jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
28: To przypomnijmy, dlaczego ta lokalizacja jest taka no, nieszczęśliwa, bo oczywiście wy też jako stowarzyszenie nie protestujecie przeciwko samemu kąpieli, żeby w ogóle ono w mieście powstało, bo pewnie ono jest potrzebne, ale i społecznicy i mieszkańcy wskazują właśnie na tą nieszczęśliwą lokalizację.
12: Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku. No i to pozwala znaleźć ukojenie, no i też wpływa na dobrostan mieszkańców.
28: Czyli to jest takie miejsce naturalne, dzikie, ale też ostoja zwierząt, prawda?
12: Tak, było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, no ale też no, nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo ochronionych. Jakby bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się jakby oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. No i w dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy.
28: To jeszcze chciałam zapytać, co się może jeszcze tutaj wydarzyć? No bo jest petycja, jakiś okres, w którym można ją podpisywać i rozumiem, że ona trafi do władz miasta. Czy tu jest jeszcze szansa na to, żeby w ogóle miasto się wsłuchało w głos mieszkańców i ta inwestycja w tej lokalizacji konkretnej nie powstała?
12: Wszystko zależy tak naprawdę no, właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej tym to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze.
28: Też inne stowarzyszenia, również i Bydgoski Ruch Miejski, Bydgoski Alarm Smogowy, ludzie, którzy prężnie działają też na rzecz ochrony przyrody w mieście, popierają tę inicjatywę.
12: Tak samo jeszcze przyrodnicze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, no ale jakby organizacje to jest jedno. No, największy odzew jest ze strony mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, znaczy rysunek, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no, nie zapadają do końca w jakiś taki transparentny sposób. Chodzi mi o to, że nawet przeprowadzenie konsultacji no, nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
3: Z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew rozmawiała Agnieszka Wynarska. Mamy też stanowisko władz miasta w sprawie budowy kąpieliska miejskiego, a przedstawi je wiceprezydent Łukasz Krupa.
0: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez Bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na wodny park w parku centralnym ponad 6 tysięcy głosów, ale także w licznych komentarzach w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media. Usytuowanie tej inwestycji w parku centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym, biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w parku centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w parku centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego parku centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne, a zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podlega ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych. Na etapie projektowania znacząco ograniczono ingerencję w środowisko i zapewniono kompensację przyrodniczą, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy. Wydaliśmy oświadczenie jako miasto Bydgoszcz, w którym szczegółowo odnosimy się do wszystkich kwestii, które budzą obawy tej grupy osób, która protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. Jednak jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu określonych zasad jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych parku centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzebę funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
3: Pomimo dość licznego sprzeciwu i petycji, inwestycja najpewniej zostanie zrealizowana, a przypomnę, że gotowa ma być pod koniec maja 2027 roku. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto, by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
1: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
4: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
1: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
4: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
1: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
5: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
6: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
4: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
5: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
4: Okej, okay, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
6: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
4: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
6: Luz jest.
4: O czym dzisiaj referujesz?
7: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
4: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
7: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
4: Kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
7: No jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
4: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on znika.
7: Zacznie to tak.
8: Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową,
9: dyplom, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
4: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
9: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
4: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
9: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie no, myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
4: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
9: Nie, jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie, bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej liczę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
4: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
9: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówią, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
4: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
9: Mam nadzieję.
4: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
3: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Piniewska.
10: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. Dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
4: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
10: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości. Natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
4: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
10: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
3: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
11: Jest to dotacja i to na poziomie 85%, więc szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy 3 szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i 2 prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjne, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
13: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać 3 umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
15: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
16: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
17: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
16: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam, podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
18: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego
14: w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących, też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
3: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków. Za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz kojarzy się nam z czystą wodą, a czy to samo możemy powiedzieć o powietrzu? No z tym jest różnie, bo o ile późną wiosną i latem można oczywiście oddychać pełną piersią, tak zimą lepiej obserwować monitoring stanu powietrza. Bywają takie dni, gdzie długi spacer paradoksalnie może być niewskazany, podobnie jak wietrzenie mieszkania. Sprawie jakości tego, czym oddychamy, przyjrzała się Agnieszka Wynarska, która w pierwszej kolejności spotkała się z Kamilą Gawrońską-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
20: Podsumujmy, jak wyglądał okres grzewczy. Dużo było tych dni z przekroczeniem minionej zimy.
21: Tak, ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc sytuacja była bardzo trudna.
20: W dużej mierze przyczynia się do tego to, czym ogrzewamy mieszkania, domy, kamienice, takich pieców, takich kotłów, które są już na granicy, albo już w ogóle nie powinny być używane, jest w naszym mieście bardzo dużo.
21: Tak, w tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy.
20: Gdzie najwięcej? Może, bo to zasób komunalny też swoją cegiełkę tutaj sporą dokłada, prawda? Czyli to, co jest w zasobach miasta.
21: Tak, w zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. Tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi? To plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców.
20: A jak w innych obszarach to wygląda, jeśli porównamy sobie dane z ostatnich 2-3 lat?
21: W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie.
20: A poza zasobem, bo tutaj mamy jeszcze takie dane dotyczące składania przez mieszkańców wniosków w programie Czyste Powietrze albo korzystania z miejskiej również dotacji, bo ona jest w Bydgoszczy.
21: Tak, mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację Ciepłe Mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej Ciepłe Mieszkanie, tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku, 2025, zaledwie 141.
20: Mało.
21: Tak, to mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać. Po prostu wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji.
20: Ale też ta miejska dotacja nie jest bardzo wysoka i też się nie zmienia w ostatnim czasie.
21: Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe.
20: To jakie wnioski się tutaj nasuwają, jeśli pomyślimy o tym, ile czasu zajmie ta wymiana i kiedy rzeczywiście dojdziemy do tego poziomu, że Bydgoszcz nie będzie takim zasmogowanym miastem?
21: My tutaj obliczyliśmy, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, ostatni bezklasowy, nielegalny piec zostanie wymieniony dopiero w następnym stuleciu, więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby. I prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa.
20: A skoro mówimy o kosztach, to jakie środki miasto przeznacza właśnie na walkę ze smogiem?
21: Ta kwota przeznaczana przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest 8 co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych. Więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
3: Mówiła Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego, a Agnieszka Wynarska spotkała się też z Aleksandrą Kowalską, dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
20: Jak jest tą wymianą kotłów w Bydgoszczy? Ich jest jeszcze sporo. Odczuwamy zimą, prawda, też w szczególności tą poprzednią, minioną zimą. Rzeczywiście było to bardzo dokuczliwe. Widzimy spadek w liczbie składanych wniosków w programie i Czyste Powietrze, i o dotację miejską. Jak pani myśli, z czego to wynika, no jakie będą prowadzone działania, żeby zmobilizować ludzi do tej wymiany?
12: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji, obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować stosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza.
20: Czy planowane są zmiany w związku z tym, jeżeli już zauważacie Państwo, dlaczego ta liczba wniosków tak spadła?
12: Tak, przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków. Ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany. Są

0: dzieci?
1: No pewnie wszystko się rozchodzi o pieniądze, bo taka wymiana nie jest tania, to po pierwsze, a po drugie też nie każdy potrafi właśnie wziąć na siebie tam odpowiedzialność za wymianę, być może się jej boi, obawia się kontaktu z urzędem.
2: Tak, to są dwie kwestie, które pani poruszyła. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji. Czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma. Drugą kwestią jest faktycznie logistyka, ta operacyjność mieszkańców. Nie wszyscy sobie z tym radzą, ale mamy też firmy wykonawcze, które możemy ze spokojnym sumieniem polecić mieszkańcom, którzy przeprowadzą mieszkańca przez ten proces i będą go wspierać.
1: Chciałam jeszcze zapytać o zasób komunalny, bo on też jest tutaj problematyczny. Bardzo dużo tych bezklasowych pieców albo takich, które za chwilę nie będą mogły być używane, jest właśnie w tym zasobie komunalnym i tutaj ta wymiana też rzeczywiście idzie bardzo, bardzo powoli.
2: Ta wymiana w zasobie komunalnym idzie powoli z kilku powodów. To znaczy mamy pulę wytypowanych kilkudziesięciu budynków, które będą przyłączone do sieci ciepłowniczej i tam przygotowywane są projekty, a następnie będziemy się starać jako miasto o dofinansowanie z zewnętrznych środków na wykonanie tych przyłączeń. Jest pula budynków i to jest właściwie najtrudniejszy temat, które ze względów technicznych nie kwalifikują się już do żadnej modernizacji. Po prostu nieopłacalna jest ta modernizacja, a pamiętajmy, że sama wymiana źródła ciepła bez wykonania termomodernizacji jest nieefektywna ekonomicznie. W związku z tym tutaj jest potrzebny większy plan miasta, który dotyczy również jakby przesiedlania mieszkańców z tego zasobu, który nie będzie modernizowany do nowych lokali. Żeby przesiedlić do nowych lokali, trzeba je mieć przygotowane. Więc to jest większy proces i większy temat o złożonym problemie. Stąd też można powiedzieć, patrząc z zewnątrz, no dlaczego tak to wolno idzie. No właśnie, potrzebne są dużo większe środki na przekierowanie mieszkańców do nowego zasobu i przygotowanie tego zasobu.
3: A może to jeszcze potrwać? Z tą ekologią tak to już jest, że niełatwo zastąpić stare systemy nowymi rozwiązaniami. Idzie to jak po grudzie i mierzymy się z tym zarówno my, jak i samorządy. Jednak, jak to mówią, pomału, ale do przodu. Sprawą zajęła się Agnieszka Wynarska, a zegar nieubłaganie daje mi znać, że czas naszego spotkania dobiega właśnie końca. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak pokłonić się w podzięce za dzisiejsze spotkanie, zachęcić do pozostania razem z nami i zaprosić na za tydzień. Będę tu o tej samej porze. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.